siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie.

0: Szepczcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.
3: SK Tarnów News.
4: Tarnów walczy z korkami. Między innymi o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Zapowiemy też rowerowe ultramaratony i projekt Idea Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Tarnów chce rozładować korki na jednej z najbardziej zatłoczonych ulic. Jak zapowiada dyrektor miejscowego zarządu dróg komunikacji Grzegorz Wałęga, w planach jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza z Tuchowską.
5: Mamy takie zadanie w budżecie projektowe w chwili obecnej, które realizujemy. Jest już na ostatniej fazie realizacji. Jest to przebudowa skrzyżowania pod cmentarzem, czyli skrzyżowanie ulicy Narutowicza z ulicą Tuchowską. Rozdzielamy na każdym wlocie pasy do prawo skrętu i do jazdy na wprost, czy też do lewo skrętu, jeśli chodzi o ulicę Tuchowską. Wprowadzamy sygnalizację świetną, włączoną do systemu ITS. Wprowadzamy przejazdy rowerowe dla rowerzystów, żeby było bezpiecznie i uważamy, że jeżeli już będzie rozdzielenie tego ruchu jadących wprost i skręcających, to wtedy te korki w znaczącym stopniu się rozładują.
6: Wiadomo, kiedy to może zostać wprowadzone?
5: Na razie, tak jak powiedziałem, mamy zadanie projektowe, opracowywujemy dokumentację. Do października ta dokumentacja ma być wykonana. Będziemy szukać dofinansowania zewnętrznego, aplikować z gotowym projektem w celu pozyskania tych środków wykonania tych robót.
6: A nie będzie tutaj problemów z tym sąsiadującym cmentarzem w żaden sposób? No bo to pewnie tam też konserwator zabytków ma pieczę nad tym.
5: Jeśli chodzi o cmentarz, który jest, tak jak pan wspomniał, pod nadzorem konserwatora zabytków, w niego nie ingerujemy. Odsuwamy się w stronę wschodnią. Jest tam na tyle terenu, żeby ten teren pozyskać pod inwestycję drogową bez dokonywania wyburzeń obiektów budowlanych. Jest to szerokość, ilość miejsca wystarczająca, żeby pomieścić tą całą naszą infrastrukturę niezbędną do wykonania tych robót.
4: Budowa ronda nie wchodzi w grę, ponieważ nie ma tam wystarczająco miejsca.
3: SK Tarnów.
4: To będzie nie lada wyzwanie dla miłośników dwóch kółek. W ten weekend startuje cykl ultramaratonów pod nazwą Hardy Gravel Noc Kupały. Wydarzenie potrwa od 12 do 14 czerwca. Skierowane jest do uczestników ceniących samodzielność, wytrzymałość oraz świadome podejście do wysiłku, przekonują organizatorzy.
7: Witam serdecznie, Bartosz Jaworski.
8: Witam, Piotrek Hart.
4: I dzisiaj będziemy zapraszać na wyjątkową, niezwykłą i dosyć taką, powiedziałabym, z dużym rozmachem organizowaną imprezę rowerową. To będzie coś dla tych, którzy kochają kolarstwo, zwłaszcza kolarstwo długodystansowe. Opowiedzmy, co to będzie za wydarzenie?
8: To będzie ultramaraton Hardy Gravel. Dlaczego ultramaraton? Ponieważ dystanse się zaczynają dopiero od 100 km, następnie jest 250,

0: 400 i najdłuższy nasz dystans 600 km.
1: Skąd w ogóle pomysł, żeby w naszym terenie organizować taką imprezę? Czy my mamy aż na tylu chętnych miłośników dwóch kółek, że uzbiera się taka potężna drużyna, która wyruszy?
0: Jeżeli chodzi o zaplecze zawodnicze, to tak naprawdę gromadzimy zawodników z całej Polski, więc tutaj na to nie zwracamy tak dużej uwagi. Natomiast dlaczego wybraliśmy akurat Tarnów? No po pierwsze dlatego, że pochodzę z Tarnowa, więc siedziba Stowarzyszenia Hardy Gravel jest w Tarnowie. Też patrzyliśmy na mapę Polski, gdzie takie zawody się odbywają, no i tutaj w okolicy była duża biała plama, więc siłą rzeczy.
1: Trzeba było ją wypełnić. A proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o dostępność i atrakcyjność tych tras, bo mówimy o tej trasie, która ma ponad 100 km, trzeba się było nagłowić, którędy poprowadzić te ścieżki?
2: Myślę, że nie. Tutaj jest tyle tych terenów, tyle takich naprawdę porządnych, dobrych tras, że w którą stronę by nie pojechać, to można dobrą trasę wytyczyć.
1: Mm-hmm. To opowiedzmy w takim razie, czym się te trasy charakteryzują? Mówimy o tym, że jest to cykl wyścigowy, prawda? Jeżeli chodzi o imprezy pod hasłem Hardy Gravel.
2: Każda trasa jest inna, ale tak naprawdę każda trasa jest do siebie troszeczkę podobna.
1: Mm-hmm.
2: No, różnią się przede wszystkim dystansem. Jeśli ktoś jest takim naprawdę zaprawionym w boju kolorzem, który chce się sprawdzić, jedzie 600. Można jechać 400, jeśli ktoś jest niekoniecznie mniej zaprawionym w boju, bo ktoś może przejechać tą trasę po prostu szybciej. Tak samo jest z 250. Setka to jest taka klasyczna sprinterska trasa.
1: Mhm.
2: Chociaż nie zawsze jest czas, żeby sprintować.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o nawierzchnię, jeżeli chodzi o trudność, nachylenie terenu, bo wiemy, że jeżeli chodzi o te imprezy rowerowe, to bywają bardzo różne wyzwania. Jest kolarstwo górskie, które prowadzi typowo leśnymi ścieżkami, duktami, po błocie i tak dalej, po korzeniach. Jest kolarstwo szosowe, a jak to wygląda w przypadku właśnie waszej imprezy?
2: Gravelowe kolarstwo to takie, można powiedzieć, kolarstwo romantyczne. Można powiedzieć, że to jest 50-50, ale tak naprawdę nie do końca, bo staramy się prowadzić trasę właśnie bardziej po takich ścieżkach szutrowych, leśnych duktach, może nie kosmicznie ciężkich terenach technicznie. Staramy się nie puszczać przez asfalt, chociaż jest to nieuniknione.
0: Staramy się nie przekraczać 40% asfaltu zawartości danej trasy.
1: Jeżeli mówimy o waszym wyścigu, to rozumiem, że trzeba też dobrze zadbać sobie o sprzęt, który zawodnicy będą wykorzystywali na tych trasach. To są jakieś specyficzne, specjalne rowery?
0: Generalnie rowery gravelowe są bardzo podobne geometrią do szosowych, natomiast charakteryzują się szerszymi oponami z większym bieżnikiem, który właśnie przystosowany jest do jazdy po szutrach, stąd nazwa gravel. Poza tym często zawodnicy używają jakieś torby, sakwy, które w rowerach szosowych są po prostu nieużywane.
1: Mhm.
0: Ale to ze względu wynika na długi dystans, gdzie trzeba gdzieś to zaopatrzenie schować.
1: No właśnie, bo ja tutaj czytając opis waszej imprezy, wyczytałam, że tutaj oprócz tej kondycji, która pozwoli pokonać odpowiedni dystans, liczy się także taktyka, czyli rozplanowanie tego, co będziemy robić i jak sobie poradzimy z danym dystansem, prawda?
0: Tak, zgadza się. No, ci zawodnicy, którzy walczą o tak zwane pudło, czyli podium, oni liczą każdy swój postój na sekundy, minuty. W oparciu o zawodnika, który wygrał w zeszłym roku nasz najdłuższy dystans, pokonał wyścig mniej niż 24 godziny i z tego, co z nim rozmawialiśmy, łącznie postojów miał 40 minut.
1: To brzmi bardzo, bardzo profesjonalnie.

0: zawodników już zapoznanych z tym tematem. Mamy zawodników, którzy startują po raz pierwszy, ale wszystko jest zależne od osoby, od tego, ile jeździ, jak jeździ. Ja samemu, jak startowałem, zacząłem od długiego dystansu, ale wiem, że to są tacy zawodnicy, którzy zaczynają od na przykład średniego, a później przechodzą na coraz dłuższe, żeby się zaznajomić coraz bardziej.
1: No raczej rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś, kto nie ma doświadczenia, jechał na raz 550 km czy 600, bo to jednak jest wyzwanie.
2: Oczywiście. No i wyobrażam sobie, że też nawet i do tego najkrótszego dystansu nie stanie ktoś, kto miesiąc temu wstał dopiero z kanapy i dopiero zaczyna swoją przygodę. Czy zdarzają się nam tacy?
1: Może pojechać. Pytanie, czy pojedzie kolejny raz.
2: Żeby się nie zamęczył.
0: Na najkrótszym dystansie mamy limit 12 godzin, więc tak naprawdę nawet spokojnym tempem, jak my to nazywamy, romantycznym, jest w stanie się pokonać ten dystans, pod warunkiem, że tężyzna fizyczna pozwoli na to.
1: Tempo spacerowe, 10 km na godzinę.
2: Ja muszę jeszcze dopytać, bo pan powiedział o tej taktyce, powiedział pan o tych sakwach, wyposażeniu, o tym planowaniu postojów. Jak zawodnicy przygotowują się właśnie do udziału w takich zawodach? Bo podejrzewam, że skoro tak, no to ta taktyka jakoś tam musi być rozpisana, rozplanowana.
1: Każdy robi to indywidualnie, ale wielu zawodników ma jakieś zaplecze, czy to wcześniej w MTB, czy to w szosie. Jakieś doświadczenie tam jest i myślę, że każdy dobrze wie, jak się zachowywać na... Każdy, kto walczy o tak jak Piotr wspomniał, o pudło.
2: Mhm. Ale zapraszamy też takich, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił.
0: Oczywiście, że tak.
2: To co możemy im podpowiedzieć, żeby zachęcić?
0: Powolne testowanie swojego pokonanego dystansu. Jeżdżenie najpierw 50, później 100 km, a jak się pokona już tę barierę 200 km w trakcie jednej jazdy, to już spokojnie można startować. Na tych najdłuższych dystansach oczywiście.
2: Gdybyście mieli podpowiedzieć, jak sobie budować te treningi?
1: Jeździć.
2: Po prostu jeździć?
1: Po prostu jeździć, tak.
2: Jeśli wybieramy trasy, to raczej podobne do tego, co spotkamy na trasach wyścigu.
0: Tak, tak, stanowczo tak. Myślę, że tutaj mamy dużo pole manewru w okolicach Tarnowa, zarówno Velo Dunajec, Wiślana trasa rowerowa, trochę dalej co prawda jest, ale no, tak jak mówię, no, te dystanse trzeba wydłużać. Lasy Radłowskie, lasy wokół Czarnej, bardzo przyjazne tereny do przygotowywania się.
2: To zdradźmy w takim razie, bo już wiemy, trasy są opracowane, opisane. Którędy w tym roku poprowadzą wasze wyścigi?
0: Nasz najkrótszy dystans, 100 km, pod roboczą nazwą, nawet nie roboczą, co już oficjalną nazwą, Jurny Gravel. Głównie opiera się na trasach wokół miejscowości Czarna, ze względu na to, że baza wyścigu jest w Chotowej. Nasz dłuższy dystans, 250 km, prowadzi z Chotowej do Szczucina, dalej do Mielca i zawraca, czyli można powiedzieć, że taki trójkąt. Kolejnym dystansem jest Mokosz, bogini słowiańska urodzaju, 400 km. Tutaj jedziemy już aż za Wisłę, do Buzka Zdroju, dalej do Szydłowa, w którym będzie nasz punkt kontrolno-regeneracyjny. Szydłów niewielkiej ilości jest znany, natomiast jest to polskie Carcassonne, miasto otoczone średniowiecznymi murami z bramą krakowską, więc jest bardzo nam sprzyjający ze względu na charakterystykę tematu naszego wyścigu.
2: No właśnie, o ten temat zapytam, bo to nie jest tylko tak, że skupiacie się wyłącznie na tej rywalizacji sportowej. Jest też taki aspekt trochę turystyczny, trochę krajobrazowy, no i trochę też taki słowiański, prawda?
0: Tak, zgadza się. Wynika to z tego, że na polskim rynku gravelowym, wyścigowym jest bardzo dużo wyścigów, więc chcąc przykuć uwagę zawodników, musieliśmy coś pokazać innego. Naszym celem jest promowanie regionów, przez które poruszają się nasze wyścigi, poprzez właśnie pokazywanie ciekawych miejsc, zarówno pod względem kolarskim, tutaj mam na myśli atrakcyjne lasy, szutry, jak i pod względem zabytków, miasta, zamki i inne tego typu atrakcje.
2: Czy zawodnicy podczas wyścigu na trasie mają czas, żeby na to wszystko zwrócić uwagę?
1: Ci, którzy się ścigają, niekoniecznie, natomiast cała reszta, czyli podejrzewam, że tak gdzieś 90% zawodników może z tego skorzystać.
0: Mhm. Natomiast nawet ci, co się ścigają, zatrudniamy kilku fotografów na trasie i naprawdę przepiękne zdjęcia mają pamiątki później z trasy. Na przykład mam super zdjęcie z zeszłego roku, gdzie dwóch zawodników na tle ruin Zamku Krzysztofu jedzie.
2: To jest taki pomysł na trochę promocję tego regionu, na to, żeby ci, którzy przyjeżdżają z innych zakątków Polski, mogli zobaczyć, co my tu mamy ciekawego i ewentualnie wrócili już właśnie bardziej w celach,
0: tak,
2: turystycznych?
0: Tak, jak najbardziej tak. Taki był

0: główny zamysł.
1: Zapytam o to, na ile istotna jest dla sukcesu i powodzenia tego całego przedsięwzięcia pogoda, bo skoro mówimy o tym, że te drogi prowadzą właśnie gdzieś tam szutrem, lasem i tak dalej, no to wyobrażam sobie, że jeżeli będzie mokro i deszczowo, to może się zacząć robić ciekawie.
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o pogodę, w ultramaratonach naprawdę muszą być bardzo ciężkie warunki, żeby wyścig został odwołany. Wyścigi z założenia startują bez względu na pogodę, natomiast tak jak mówię, jeżeli będą bardzo ciężkie warunki, ulewy kilkudniowe, burze jakieś, to wtedy jesteśmy zmuszeni siłą rzeczy odwołać. Zawodnicy są przygotowani do tego, że warunki mogą być różne na trasach. Oczywiście każdy sprawdza na 10 stronę, co prognozy pogody zapowiadają i przygotowuje się na to, co może być.
1: Mhm. Zapytam o wasze zapisy regulaminowe. Czy są takie, nie wiem, rozwiązania, jakieś urządzenia, których absolutnie nie wolno zawodnikom stosować podczas udziału w takim wyścigu?
0: Zasady ultramaratony są wyścigami samowystarczalnymi. Czyli na pewno nie wolno skorzystać z e-bike'ów, rowerów zasilanych częściowo siłą elektryczną.
2: Musi być kask, musi być oświetlenie.
1: Bo może się zdarzyć, że te warunki będą na tyle trudne, że trzeba się umieć odnaleźć w ciemnościach i w tym lesie, prawda?
0: Tym bardziej, że zawodnicy jadą 24 godziny.
2: W dzień i w nocy.
0: W dzień i w nocy. Więc tutaj oświetlenie jest kluczowe. Tym bardziej, że w tym roku nasze dwa długie dystanse zaczynają start dopiero o 20, więc siłą rzeczy będą jechać w nocy.
1: A jak z zabezpieczeniem medycznym na takiej trasie? Jak to wygląda?
0: To jest bardzo ciężka sprawa, ponieważ jak przy wyścigach szosowych i MTB, gdzie trasy są stosunkowo krótkie, wyścigi szosowe jeszcze dodatkowo po asfaltach, to zabezpieczenie medyczne jest.
1: No tak, bo oni sobie jadą razem z peletonem, prawda? Gdzieś
0: w pobliżu.
1: Na przykład
0: w wypadku szosy, tak. Natomiast w wypadku wyścigów MTB to przeważnie to są jakieś służby górskie, które mają kłady i sprzęt odpowiedni do tego, żeby interweniować. Natomiast w naszym wypadku, z uwagi na to, że trasy są bardzo długie, mamy pod

0: jadą razem z peletonem, prawda? Gdzieś
1: na przykład
0: w pobliżu.
1: W wypadku szosy, tak. Natomiast w wypadku wyścigów MTB to przeważnie to są jakieś służby górskie, które mają kłady i sprzęt odpowiedni do tego, żeby interweniować. Natomiast w naszym wypadku, z uwagi na to, że trasy są bardzo długie, mamy pod

0: które są, tak jak mówiłem, w Sandomierzu i w Szydłowie, oraz oczywiście w naszej bazie. Natomiast karetki nie mamy, ze względu na to, że no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby zawodnik, który uległ wypadkowi 100 albo więcej kilometrów od bazy wyścigu, była do niego wysłana z bazy wyścigu karetka. Dlatego tutaj mamy, każdy zawodnik posługuje się trackerem, czyli śledzeniem na żywo, gdzie się znajduje. Mamy stronę internetową, na której można śledzić cały wyścig. I w tym trackerze jest taki przycisk SAS. Po przyciśnięciu ja jako organizator jestem poinformowany o sytuacji. Mogę się z nim kontaktować. No ale oczywiście też, jeżeli jest coś poważniejszego, no to zawodnik wzywa karetkę lokalną.
1: Mhm. Macie już doświadczenie poprzednich imprez tego typu? Zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było interweniować?
0: Nie mieliśmy takiej sytuacji, że trzeba było interweniować. Natomiast no, mieliśmy niestety przykrą sytuację, gdzie w zeszłym roku zawodnika nam potrącił samochód w Pińczowie. Było to na tyle szczęśliwe wydarzenie, że zawodnikowi się nic nie stało. Akurat przejeżdżała karetka lokalna i przebadali go szybko, powiedzieli, że wszystko ok. Natomiast nie mógł kontynuować wyścigu, bo miał uszkodzony rower.
1: Czyli na szczęście nie często zdarzają się takie sytuacje, ale trzeba je gdzieś tam mieć z tyłu głowy, tak, planując organizację takiej imprezy, tak, i planując swój start, prawda? Trzeba umieć przeliczyć swoje możliwości. A czasem, tak jak pan mówi, zdarza się sytuacja, której nie da się zaplanować.
0: Nie da się zaplanować. No w tym wypadku jeszcze właśnie takich zawodników, którzy ulegają wypadkowi i nie są w stanie kontynuować. Dzięki współpracy z jednym z partnerów technicznych mieliśmy udostępnione samochody techniczne i mogliśmy takiego zawodnika zawieźć z powrotem do bazy już w spokoju.
1: Ja jeszcze dopytam w takim razie o takie rzeczy, które zawodnik powinien zabierać ze sobą na trasę. Ci bardziej doświadczeni na pewno wiedzą, co im się przydaje, ale ja pytam cały

0: kilkudziesięciu kilometrach już na pewno będzie to odczuwał. No, odczuwały to jego plecy, nadgarstki, kark. To jest taka...
1: Mówimy o ustawieniu kierownica, siodełko, pedały.
0: No tak, cały takiej najlepiej wybrać się na fitting, żeby się spasować z tym rowerem, no bo każdy człowiek jest indywidualny. Każdy ma jakieś takie swoje właściwości. Na pewno odzież przeciwdeszczowa, ciepła odzież, no bo w nocy bywa zimno. Paliwo dla każdego również indywidualnie, bo każdy najlepiej wie, co na niego działa, na jakim kilometrze.
1: To paliwo to mówimy na przykład, nie wiem, o jakichś batonach energetycznych, na tego przykład, typu rzeczach, które można sobie
0: pożywienie,
1: na szybko.
0: Pożywienie, coś, co będzie rotowało w nocy w lesie. Na pewno telefon z nawigacją.
2: Lub inne urządzenie z nawigacją.
0: Powerbank.
1: Jakiś zapas wody, energetycznych napojów?
2: No tak. Co prawda sklepy są usytuowane w różnych miejscach na trasie, ale to też to jest jakby etap przygotowania się do wyścigu każdego zawodnika, kiedy my udostępniamy trasy, żeby sobie przeglądać, gdzie są sklepy i zaplanować, ile wody na każdy etap potrzeba, żeby przejechać do kolejnego sklepu.
0: Bo każdy taki wyścig to nie jest tylko jakby po naszej stronie, tylko również po stronie zawodnika, żeby sobie sam sprawdził tą trasę, może nie fizycznie przejechał ją przed wyścigiem, natomiast sprawdził, gdzie może się zatrzymać właśnie, żeby uzupełnić swoje zapasy.
2: Jak to jest takie powiedzenie właśnie w świecie ultramaratonów, że ultramaratony to jest festiwal jedzenia i picia. Na dystansach takich powyżej 500 kilometrów zawodnicy przepalają ponad 20 tysięcy kalorii.
1: Co daje udział w takim ultramaratonie? To jest takie mierzenie się z własnymi słabościami? Pierwszy ultramaraton, co było takim impulsem, taką iskrą zapalną, że może ja jednak wystartuję?
2: Znaczy, u mnie to było bardzo złożone, ze względu na to, że ja mam duże gabaryty, czego w radiu nie będzie widać. Natomiast startowałem wcześniej w maratonach MTB, gdzie waga niestety mnie wykluczała, jeździłem wolno, w szczególności pod górę. Natomiast na maratonach MTB, gdzie mam dużą wytrzymałość, na maratonach gravelowych, przepraszam, gdzie mam dużą wytrzymałość, pozwalało mi to jechać naprawdę bardzo długo. A co mi to dawało? Dawało mi to satysfakcję. Bardzo dużą satysfakcję, że pokonuję takie dystanse. Przy okazji właśnie to jest też to, że czym my się sugerowaliśmy przy tworzeniu hardego gravela, zwiedzanie. Zwiedzanie, ponieważ nie walczyłem nigdy o podium, owszem klasyfikowałem się blisko podium, tam w pierwszej 20-30, natomiast właśnie jadąc już takim tempem byłem w stanie porozglądać się, zobaczyć ciekawe miejsca i ewentualnie pomyśleć, że tutaj bym chciał wrócić.
1: Tutaj jeżeli byśmy mieli zachęcić osoby, które jeszcze nie próbowały swój

0: po której następuje jakaś tam integracja. W zeszłym roku to był grill, przy którym sobie zawodnicy porozmawiali, porównywali, z czym jadą, jaki osprzęt używają. Co się przekuło tak naprawdę nawet na pewien sposób przyjaźni, ponieważ mieliśmy tak zwaną ustawkę, czyli spotkanie grupy gravelowców i wspólnie przywitaliśmy wiosnę jadąc z Chotowej do Przedsławia na pizzę. Przyjechali zawodnicy, to było oczywiście całkowicie rekreacyjne, ale no zawodnicy przyjechali z połowy Polski, spod Warszawy, ze Śląska. Zebrała się nas grupa blisko 20 zawodników.
1: Mam takie wrażenie, że te rowery są bardzo popularne, jeżeli chodzi o aktywność sportową. Coraz więcej osób na nie wsiada. Są bardziej dostępne?
2: Są bardziej dostępne. Ceny troszeczkę się ustabilizowały po pandemii, bo w trakcie pandemii był taki okres, gdzie no, ceny wywaliło w kosmos.
0: Kolarstwo było sportem ekskluzywnym.
2: Bardzo ekskluzywnym, tak. Dla bogatych. A w tym momencie jest o wiele łatwiej. Można powiedzieć, że też się zrobiła troszeczkę na to moda. Popularność tego ciągle idzie w górę. To dobrze, bo naszą misją jest propagowanie tego sportu, jakim jest kolarstwo, także się cieszymy, że ludzie jeżdżą.
1: Dodatkowo zachęta do takiej aktywności, która sprawia przyjemność i jest szansa, że po prostu jak ktoś już łapnie tego bakcyla, to przy tej aktywności zostanie na dłużej.
2: Mamy taką nadzieję.
1: To powiedzmy panowie, co trzeba zrobić, żeby do waszej imprezy dołączyć?
0: Tak naprawdę wystarczy kilka prostych kliknięć, wejść na stronę hardygravel.cc i wybrać odpowiedni dystans i się zapisać.
1: Później przyjeżdżamy w dniu zawodów i wszystko odbywa się już na miejscu, organizatorzy kierują krok po kroku.
0: Tak, w zasadzie jeszcze przed samym wyścigiem wysyłamy komunikat startowy z informacjami kluczowymi na odprawie technicznej i część informacji z komunikatu startowego są powielane, część doprecyzowywane. Odbierają pakiety startowe, w których są różne rzeczy.
1: Różne rzeczy, tak.
0: Ciekawe rzeczy, na pewno przydatne rzeczy i mogą startować.
1: Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, ilu zawodników udaje się zgromadzić na takiej jednej imprezie?
0: Nasza pierwsza edycja zgromadziła 90 zawodników, co naszym zdaniem było bardzo dobrym startem. Tak jak mówiłem, jest bardzo duża ilość zawodów gravelowych w ciągu roku w Polsce.
1: To jest też takie trochę budowanie sobie marki, prawda?
0: Tak. W tym roku ponad 150 zawodników.
1: Ponad 150 osób na trasach. Okay.
0: Natomiast na tych największych imprezach w Polsce gromadzone są populacje rzędu 800 zawodników.
1: Ale to też jest kwestia tego, że tamte imprezy być może dłużej są na rynku?
0: To raz, a dwa, że no, tutaj mówimy akurat o imprezie odbywającej się na Mazowszu, no, gdzie jest duże zaplecze kolarskie, no i duża aglomeracja w postaci samej Warszawy.
1: Pominęliśmy coś?
2: Niech wszyscy zabierają zestawy naprawcze do opon.
1: To się może przydać rzeczywiście, jakiś korzeń, jakieś tak, kamienie, prawda?
2: Tak. Lepiej mieć naprawioną oponę w środku lasu, niż ze środka lasu prowadzić rower przez 20 km.
0: No i przede wszystkim znać się nad tym, jak wymienić tą dentę.
1: Ultramaraton Hardy Gravel Noc Kupały potrwa od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej o imprezie piszemy na tarnów.sk.pl. W ciągu 3 lat ma zmienić przyszłość Tarnowa. Magistrat zainaugurował projekt Idea Tarnów, który obejmuje 12 działań mających poprawić jakość życia mieszkańców. Szef samorządu Jakub Kwaśny podkreśla, że jednym z ważniejszych jest remont Pałacu Młodzieży.
3: Szwajcarsko-polski program współpracy w Tarnowie, projekt Idea Tarnów, to nie tylko zapisana w umowie część projektu, ale również taki moment, w którym spotykamy się na początku, pokazujemy stan obecny, pokazujemy Pałac Młodzieży. W odróżnieniu od innych miast nie spotykamy się w pięknej sali konferencyjnej, spotykamy się w miejscu, w którym czas się zatrzymał, w miejscu, które wymaga remontu, w miejscu, na które nigdy nie było pieniędzy, a dzięki funduszom szwajcarskim to miejsce zmieni się i ja mam ciarki, bo chciałbym, żeby w mieście była przestrzeń dla dzieciaków kreatywnych, dla dzieciaków, które chcą się rozwijać, chcą coś więcej, czegoś się nauczyć i że to miejsce wkroczy w XXI wiek. Oczywiście zaprezentowaliśmy wszystkie 12 komponentów, powołaliśmy Radę Społeczną, która będzie czuwać się nad tym projektem w duchu partycypacji społecznej i działamy dalej. Rekordowy w przypadku Tarnowa projekt, bo 80 milionów złotych takiego dofinansowania jeszcze w Tarnowie nie było. Kompleksowy projekt 12 elementów, 12 komponentów, które czynią nasze miejsce do życia lepszym, nasz Tarnów lepszym miejscem do życia. Taka jest idea. Zresztą projekt nazywa się Idea Tarnów, idealne miejsce do życia. Jest tam 12 różnych obszarów, które

0: chcemy w jakiś sposób dotknąć. Oczywiście najbardziej wartościowymi projektami jest przebudowa ulicy Lwowskiej od szpitala do granicy miasta, tworzenie ścieżek rowerowych, oświetlenia w tamtym miejscu i pałac młodzieży, ale to również szereg innych komponentów. Od cyfryzacji, edukacji, poprzez działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w budowie oświetlenia, wymianie opraw oświetleniowych czy bezpieczeństwa, w tym nowych kamer monitoringu miejskiego, czy rewitalizacja parków, Parku Kwiatkowskiego między innymi, czy Parku Piaskówka. No to są rzeczy, które tam się znalazły. Również komponent społeczny, który będzie realizował Centrum Usług Społecznych, w tym Taxi Help dla seniorów. Jest tam sporo, sporo się będzie działo. Obiecywaliśmy, że będzie się działo w Tarnowie i się dzieje.
1: A jest jakiś tutaj limit czasowy, jeżeli chodzi o te środki, w jakim Tarnów musi je wykorzystać?
0: No zgodnie z umową mamy tam najbliższe lata na to. Tu nie ma zagrożenia, ze szwajcarską precyzją te środki wydamy.
1: Bardzo krótka nazwa projektu i chyba też największa punktacja, prawda?
0: Najkrótsza nazwa projektu w Polsce i najwyższy wynik punktowy. Jestem z tego bardzo dumny, bo projekt nie przygotowywała żadna zewnętrzna firma. Projekt przygotowywali pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa i to jest projekt, który powstał oddolnie z pomysłów, które czerpaliśmy zarówno z pomysłowości, z naszych urzędników, ale także radnych, którzy zgłaszali pewne potrzeby, które były u nas na liście potrzeb do załatwienia, czy rad osiedli. Jak uczynimy z Tarnowa miejsce idealne do życia, to wierzę, że do miejsca idealnego będą płynąć nowi mieszkańcy.
2: A ja dodam, że Tarnów ma do wydania ponad 80 milionów złotych.
3: SK Tarnów.
2: Młodzi wokaliści mogą pokazać swój talent. Ruszyła 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Przesłuchania odbędą się 10 i 11 czerwca w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
4: Dzień dobry, Małgorzata Bauruk, jestem koordynatorem konkursu Tarnów wokalnego Tarnów ma głos. Bardzo się cieszę, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Zgłosiło się 85 podmiotów. Mówię podmioty, dlatego że tam są również duety, więc w sumie jest 85 uczestników. No i zaczynamy już jutro, godzina 10. Pierwsza jest kategoria 1-3, czyli klasa 1 i 3, godzina 10. O godzinie 13 przesłuchania, o godzinie 13 i klasa 4-6. Chciałam również podziękować oczywiście dyrekcji Pałacu Młodzieży, że w tych warunkach, co jest remont, jednak mogliśmy przeprowadzić ten konkurs. Udało nam się, także bardzo dziękuję również. Organizatorem jest oczywiście Pałac Młodzieży, współorganizatorem jest Rada Osiedla Starówka. Cieszę się bardzo, bo patronat objął również prezydent miasta Tarnowa i mamy nadzieję, że będzie na koncercie laureatów, który będzie odbywał się w amfiteatrze. Drugi dzień przesłuchań to jest 11 czerwiec, czyli czwartek. O 10 godzinie klasy 7-8, o 13 szkoły ponadpodstawowe. No i piątek zaplanowaliśmy koncert laureatów w amfiteatrze, godzina 19. Zapraszamy bardzo gorąco, serdecznie wszystkich Państwa do amfiteatru. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i będziemy mogli zaprezentować wszystkie te uznanione, naprawdę są bardzo uznanione, fajne dzieciaki, które bardzo fajnie śpiewają. Chcemy właśnie również ich promować, żeby mogły swoje marzenia wyśpiewać na tej scenie. Takim punktem również będzie Nikodem Liro, to jest uczestnik pracowni wokalnej dalej naszej. Chodzi, miał 10 lat, jak przyszedł do mojej pracowni, z czego się bardzo cieszę. I był właśnie, chyba 5 lat temu miał Grand Prix i teraz właśnie będzie gościem, jak gdyby specjalnym już na zakończenie. Będzie miał z tym koncert, wiem, że nawet zainteresowanie, bo dzwonią, ludzie pytają właśnie, czy Nikodem, że jest takim znanym wokalistą młodym i cieszę się bardzo, że udało mu się, bo no dużo z mojej pracowni, nie chwaląc oczywiście, no wypłynęło trochę tych dzieciaków. Szymon Hatała, Nikodem Liro, Szymon Hatara, Hatała, w ogóle dużo dziewczyn, na przykład Agata Łabno, która kiedyś chodziła, jest bardzo dobrą aktorką teraz, także może nie poszły wszystkie wokalnie, ale jednak gdzieś w tym kierunku artystycznym gdzieś udało się im pójść dalej. Urożę już i powiem tak, będzie tak pani Elżbieta Pięciak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Dzieciom. Będzie pani Joanna Stępiej i Szkoła Muzyczna w Tarnowie plus absolwentka Akademii Muzycznej oraz wokalistka młoda w Tarnowie, pani Sylwia Kołodziej. Takżeśmy zorganizowali troszeczkę takie też, miała również pani Kropiowska, ale niestety nie udało się jej po prostu zaprosić. No i cieszę się bardzo, że media również objęły. Mamy tutaj również nagrody bardzo fajne, bo nagrodą jest oprócz tego, że mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsca, Grand Prix, co jest bardzo ważne, wyróżnienia. Również będziemy mieć nagrodę właśnie pani Lidia Jaśnińska też daje co roku swoją nagrodę. Stowarzyszenie Dzieci Dzieciom również swoja nagroda. Starówka Osiedle daje swoją nagrodę. Nagrodą jest udział w koncercie Szanty, który jest bardzo fajny w sierpniu, zawsze w amfiteatrze. Tamtym roku mój uczeń Patryk akurat zdobył tą nagrodę. No jest trochę

0: na nominacja na Międzynarodowy Festiwal do Nowego Sącza, także trochę na grób jest.
1: Przypomnijmy, że koncert laureatów odbędzie się 12 czerwca w Amfiteatrze Letnim.
2: SK Tarnów News.
1: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów zapowiedź kolejnej edycji Zamkomanii. Miłośnicy przeszłości będą mogli już w ten weekend wziąć udział w żywej lekcji historii, ale porozmawiamy też o kulinarnym sukcesie tarnowskiej restauracji. Justyna Świderska, zapraszam. Turniej łuczniczy, pokazy walk, budowanie zamku, stoiska rękodzielników i zwiedzanie ruin na Górze Świętego Marcina. Między innymi takie atrakcje czekają na uczestników 18. Turnieju Rycerskiego Zamkomania, który w ten weekend, 13 i 14 czerwca, będzie się odbywał w Tarnowie. Nowością będzie spektakl Teatru Ognia. Na wydarzenie zaprasza organizatorka Ewa Kropiowska ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.
3: Wzgórze Zamkowe powoli już się szykuje na przyjazd gości. Gości kolejnej edycji turnieju rycerskiego Zamkomania.

0: 14 czerwca będzie się odbywał w Tarnowie. Nowością będzie spektakl Teatru Ognia. Na wydarzenie zaprasza organizatorka Ewa Kropiowska ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.
1: Wzgórze Zamkowe powoli już się szykuje na przyjazd gości. Gości kolejnej edycji turnieju rycerskiego Zamkomania.

0: edycja, ponieważ mamy 18 turniejową, czyli pełnoletniość. I zbiega się to też z 20-leciem powstania naszego stowarzyszenia. Wiele się wydarzyło już dobrego na zamku. W tym roku po raz pierwszy udało nam się pozbierać cegły, zabezpieczyć je i przygotować do późniejszej rekonstrukcji murów zamkowych. Po raz kolejny, odkąd miasto odzyskało prawa do tego wzgórza, nie muszę ja prosić o wykoszenie, tylko miasto dzwoni, pyta, jak wykosić, gdzie wykosić, w których miejscach, żeby to było dobrze. I jest już w tej chwili zamek pięknie wykoszony, mury ruin się odsłoniły, można go już dostrzec z drogi, co wcześniej przy wysokiej trawie było niemożliwe. Jest na około bardzo ładnie poprzycinane mnóstwo samosiejek. Jest oczywiście dużo pracy do zrobienia. W najbliższej przyszłości zniknie też to, co zasłania widok, czyli drzewo, które tam rośnie od kilkudziesięciu lat, jest coraz większe. Mieszkańcy się skarżą, że nie widzą zamku, nie widzą ruin zamku. W tym roku to się zmienić ma i myślę, że to te pierwsze kroki, takie porządkowe, to jest początek. Natomiast w tym roku chcemy, żeby się rozpoczęły też prace archeologiczne, które wskażą, w jakim kierunku należy pójść z rekonstrukcją, które podpowiedzą, jak rzeczywiście te mury szły i jak można ten zamek do góry troszkę podnieść, i pomogą w przygotowaniu projektu architektonicznego, konserwatorskiego i wszelkich tego typu rzeczy. No więc to już daje nadzieję na lepszą przyszłość tego miejsca. My organizujemy naszą imprezę, naszą zamkomanię, na którą jak zawsze wszystkich zapraszamy. W tym roku jak zawsze będzie sporo atrakcji. Zaczynamy w sobotę, jak zawsze godzina 10:30, uroczyste otwarcie, na które zapraszam serdecznie zarówno mieszkańców miasta, regionu, turystów. Na naszej zamkowanii takim jakby dominującym elementem jest jednak turniej uczniczy. Tak to się rozwinęło przez te lata. W tym roku będzie 60 celów, także sporo strzelania. To jeden z większych turniejów w Polsce. Tu będzie jedna ścieżka, na której już przygotowaliśmy, wytyczyliśmy w niedzielę miejsce pod cele. Myślę, że będzie sporo fajnej zabawy dla uczników. W niedzielę będzie drugi turniej, ale to już taki z lekkim przymrużeniem oka. W tym roku poprowadziliśmy ścieżkę tak, żeby jak najmniej kolidowała z turystami, bo w ubiegłych latach wielokrotnie musieliśmy tłumaczyć, że proszę chwilkę zaczekać, bo strzelają. W tym roku zrezygnowaliśmy z wyjścia na Zamek Wysoki, ale generalnie zasada jest taka, nie wchodzimy przed strzałę, nie wchodzimy przed łucznika nigdy. Nie robimy zdjęcia łucznikowi z przodu, bo to może się źle skończyć. Ja wiem, że to każdy chciał mieć fajne ujęcie, natomiast nie, nigdy z przodu. Jeśli to z boku, też tutaj uczulamy gości. Jeśli są poustawiane cele, to one są ustawione dla łuczników, nie dla turystów. Zwłaszcza uczulamy rodziców, bo miały w przeszłości miejsce przypadki, że ustawiliśmy cele nowe, na które wydaliśmy sporo pieniędzy. Natomiast dziecko statusem spacerując kupiło sobie mieczyk, no i fajna rzecz, bo ja będę dźgał to zwierzątko leżące na ziemi i niszczę je. I tatuś stoi spokojnie, się patrzy, nie reaguje, więc tutaj uczulam, że jednak nie, cele dla nas, to co jest dla uczników, to jest dla uczników. Dla państwa będzie mnóstwo innych atrakcji i na pewno nie będziecie się nudzić, niekoniecznie trzeba niszczyć to, co no jednak kosztuje sporo naszej pracy, wysiłku i lat kompletowania tej ilości celów.
1: To w takim razie powiedzmy o tych innych atrakcjach, bo turniej łuczniczy to tylko jedna z nich. Będą też rycerze, będą walki, będą pokazy, będą rekonstruktorzy.
0: Tegoroczną edycję, podobnie jak poprzednie, organizujemy wspólnie z Bractwem Historycznym Watacha Rycerska imienia Jana Hetmana Tarnowskiego. I tu z tego miejsca chcę serdecznie Arkowi podziękować i całej grupie fantastycznej. Bez was ta zamkomania nie byłaby taka. Także dziękuję serdecznie, że mamy takich przyjaciół i oni będą głównie jakby animatorami tego, co się będzie działo na dworze, jakby tu powiedzieć. Bo my pójdziemy z łucznikami w las, natomiast oni będą tam to wszystko ogarniać.

0: będą oczywiście rzemieślnicy, jak zawsze. Będzie też Monika Maciewicz, autorka przecudownej sagi Wiedma, Kruki i Żmijątko. Akcja się rozgrywa w okresie wczesnosłowiańskim, okolice Przemyśla, także warto to w ogóle przeczytać, warto poznać Monikę, porozmawiać z nią, warto kupić książkę. Będzie sporo rzemieślników, oczywiście nie może zabraknąć Marka Bukały z jego nieśmiertelnymi gliniakami. Będzie można się nauczyć coś robić z gliny, oczywiście te warsztaty też będą. Będziemy również stawiać zamek i go dekorować. Kupiliśmy zamki kartonowe, duże kartonowe zamki, które dzieci sobie poskładają i będą malowały. Także myślę, że będzie to fajna zabawa, oprócz wielu innych atrakcji. Oczywiście będą pokazy walk, będzie można spróbować, jak się na szabelkę, że tak powiem, robi. Więc myślę, że nie będzie nudno. Pierwszy dzień będzie szczególnie atrakcyjny, bo wieczorem tradycyjna bitwa o zamek. Około godziny 19 prawdopodobnie troszeczkę przesuniemy rozpoczęcie tej bitwy, nawet możliwe, że z pół godzinki. Ale dlaczego? Bo tu jest niespodzianka. Właśnie wczoraj w ostatniej chwili już, dlatego tej informacji nie będzie na plakatach. Natomiast ja już Państwa zachęcam, żeby po bitwie nie iść od razu do domu, bo mamy niespodziankę. Zgodził się do nas przyjechać Teatr Ognia, Fire Show ze Śląska. Będzie fajna zabawa z ogniem na tle murów. Będzie to na pewno bardzo atrakcyjne, więc myślę, że warto zostać troszkę dłużej. Teraz jak się tylko zacznie ściemniać, teatr rozpocznie swoje pokazy. Także pierwszy raz będziemy mieli taką atrakcję. W zeszłym roku mieliśmy koncert zespołu Dziwoludy, w tym roku Fire Show. A co w przyszłym się okaże, szczególnie na 20 już myślimy, coś ciekawego, na pewno jakieś atrakcje przygotujemy. Wiadomo, wszystko zależy, będzie od tego, ile będziemy mieć pieniążku na to wszystko, ponieważ wstęp na naszą imprezę jest wolny oczywiście. Zapraszamy szczególnie w ten pierwszy dzień, taki bardziej rodzinny, bardziej emocjonujący. Oczywiście do bitwy, do udziału w bitwie zapraszamy również mieszkańców i dzieciaki.
1: Czy podobnież jak w poprzednich latach przygotujecie dla nich specjalny oręż?
0: Oczywiście oręż też będzie przygotowany specjalny, także one też będą aktywnie uczestniczyły w obronie zamku. Pierwsza obrona zakończyła się sukcesem, zamek jest miasta, ale teraz musimy bronić, żeby nic więcej już się zamkowi nie stało, żeby on rósł w górę, a nie rozsypywał się. Drugi dzień będzie także atrakcyjny. Myślę, że warto również przyjść. Rozpoczynamy około godziny 11. Też będą pokazy, będą warsztaty. Tak podobnie jak poprzedniego dnia będzie również turniej łuczniczy z przymrużeniem oka. Czyli będą dość śmieszne, powykręcane konkurencje. Takie, które będą utrudniały łucznikowi celne trafienie. Być może będą też ujemne punkty. To się okaże, bo to jest turniej niespodziewany. Będzie oczywiście mniej strzelania i prawdopodobnie wszystko w osie po lewej stronie, tak żeby też mogli sobie ludzie obserwować, jak my się bawimy. Będzie tylko jeden taki moment, kiedy będzie strzelanie z górnego zamku, to wtedy już też uczulam i to i w pierwszy dzień, i w drugi, aby jednak, jeśli ochrona powie, proszę nie przechodzić, żeby jednak się powstrzymać chwilkę z tym przejściem, bo to no, jednak może być niebezpieczne. Daleki strzał to jest to, o co zawsze pytają łucznicy i czekają cały rok na to, żeby z górnego zamku strzelić do fosy. Także to jest dla nich atrakcyjne. Natomiast ważnym elementem, na który szczególnie zapraszam, będzie tradycyjny spacerek.
1: Zwiedzanie.
0: Zwiedzanie ruin zamku w tym roku, dzięki temu, że to jest wszystko pięknie wykoszone, wysprzątane, można obejść zamek naokoło i oczywiście tradycyjnie spacerek poprowadzi dr Krzysztof Moskal, który opowie o tym miejscu, który również, jeśli będą chętni, będzie na koniec podpisywał swoją książkę o zamku. Książkę można będzie u nas nabyć. Mamy przygotowane egzemplarze, praktycznie już jest nigdzie nie do zdobycia. My jeszcze trochę mamy, więc to będzie jedyna szansa na to, żeby zdobyć fajną pozycję,

0: i przy tym banerze będziemy się wszyscy zbierać. Ci, którzy będą chcieli pójść i dowiedzieć się, co w danym miejscu jest, co tam było, jak to kiedyś wyglądało. Około 15.30 planujemy zakończenie turnieju, wręczenie nagród. Wcześniej, bo wszyscy mają pretensję, że nie później, my po prostu byśmy później nie zdążyli zamku posprzątać po imprezie, a musimy wszystko co do jednej rzeczy zwieść.
1: Uczestnicy też mają pewnie zwykle kawałek drogi, bo z różnych zakątków
0: tak,
1: przyjeżdżają.
0: Są i z Poznania, są i ze Śląska, bardzo dużo ludzi z Kieleckiego, spod Warszawy. Także no, praktycznie z całej Polski. Ja się cieszę, bo się kilkudziesięciu uczników wpisało, także myślę, że gdzieś koło 60 uczników będzie. To jest sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o takie turnieje. W tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy z racji tych dwóch okoliczności, czyli 20-lecia stowarzyszenia i pełnoletności turnieju, zaprosiliśmy też naszych przyjaciół, my ich nazywamy cywili. To są ucznicy, którzy strzelają z łuków współczesnych, czyli huntery, berbał olimpijskie, bez łuków bloczkowych. Będą to też ludzie, którzy nie bawią się w rekonstrukcję, czyli będą w strojach cywilnych, ale z racji właśnie tej wyjątkowej edycji postanowiliśmy ich zaprosić, pokazać im, jak się bawią rekonstruktorzy, a z doświadczenia wiem, że wielu z nich po udziale w takim turnieju, który również organizujemy w Szydłowie, wielu z nich po tym, jak poczuła atmosferę takiej imprezy rekonstrukcyjnej, przyjeżdża już do nas jako rekonstruktorzy.
1: Czyli ta lekcja historii, o której mówimy już od wielu, wielu lat, taka plenerowa, zabawowa, okraszona atrakcjami, przynosi efekty.
0: Dokładnie. Także najbardziej zapada w pamięć coś, co dało nam pozytywne emocje i negatywne. My się staramy dostarczać te pozytywne i w ten sposób nauczać historii, taka historia na żywo, odtworzona. Jak ktoś się nagle jak za pomocą wehikułu czasu przeniesie w te dawne czasy, zobaczy, aha, to tak wyglądało, aha, tak wyglądały stroje. A w tym czasie jak uczestnicy, goście nasi mogą nam zadawać wszelkie pytania, my odpowiemy bardzo chętnie. Każdy z wystawców, każdy z rzemieślników opowie o swoim rzemiośle, o swojej pasji. To są naprawdę ludzie ogromnej pasji. Oni potrafią godzinami mówić o tym, co robią. Także zachęcam do tego, trzeba to miejsce odwiedzać, odwiedzać je mądrze i odpowiedzialnie. Nie gonić po murach, natomiast spacerować, oglądać. Są w tej chwili umieszczone punkty, gdzie można zczytać sobie i zobaczyć wizualizację zamku, jak to mogło wyglądać, więc też to jest dla turystów, myślę, że fajne. Uczulam też w jednej sprawie parkowanie. Odwiedzający nas goście serdecznie są proszeni o to, aby samochody zostawiać na dolnych parkingach, czyli tam przy zajezdni, przy starym basenie i tam poniżej jest parking, również poniżej restauracji Podzamcze. Na górkę no to nie jest tak wysoko, nie jest daleko, można sobie spacerek zrobić, co tak dla zdrowotności.
1: Jeśli... Bo tych miejsc parkingowych po prostu u góry nie ma, one są dla parkingu,
0: tak,
1: dla obsługi,
0: prawda? Dzięki życzliwości pana Antoniego udostępnione pole, na którym rekonstruktorzy parkują. Jeśli by się zdarzyło, że jest to będzie osoba niepełnosprawna, która ma kartkę taką jak do parkowania na parkingu dla osoby niepełnosprawnej, to z taką kartą może też wjechać tam na górę i na tym polu stanąć. Pozostali nie, bo będzie Straż Miejska to
1: weryfikować.
0: My będziemy tego też pilnować. Także tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne mogą tam podjechać. No i rekonstruktorzy, którzy też będą mieli za szybami identyfikator. Jeśli nie ma identyfikatora, to znaczy, że to jest intruz i może się liczyć, że tak powiem, z konsekwencjami.
1: I trzymamy kciuki za pogodę.
0: Trzymamy kciuki za pogodę. My będziemy niezależnie od tego, czy będzie deszcz, czy nie. Wszystko się będzie odbywało. Mam nadzieję, że wszystko, co zaplanowaliśmy, uda nam się zrealizować. Także zapraszamy raz jeszcze serdecznie.
1: Na Zamkomanie zapraszała organizatorka Ewa Kropiowska ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. Wydarzenie w sobotę i niedzielę 13 i 14 czerwca od 10.30. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Sukces tarnowskiej gastronomii. Restauracja Aurora jako pierwsza w historii miasta otrzymała prestiżowe wyróżnienie przewodnika kulinarnego Michelin. Już widać efekty tej nagrody. Telefon dzwoni, a drzwi się nie zamykają.
3: Grzegorz Lis, jestem szefem kuchni w restauracji Aurora. Sami nie do końca do nas to dociera w ogóle, że dostaliśmy to

0: wyróżnienie. Ciężka praca przede wszystkim. Musieliśmy naprawdę dużo poświęcić temu, żeby się udało nam to zrobić. Też do końca nie spodziewaliśmy się tego, no bo jednak ciężko jest o to, żeby w ogóle do nas przyszli przedstawiciele Michelin. Ogólnie pierwszy raz w historii Polski teraz jest ogólnopolska gala, bo kiedyś było tylko zawężone do największych miast. No i jak się udało, widać.
1: To ja zapytam tak, bo my często słyszymy w różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, nawet i w serialach pojawia się kwestia gwiazdki Michelin. To jest coś, co dla przedstawicieli branży gastronomicznej jest takim świętym gralem. W tym przypadku mówimy o wyróżnieniu, ale to wyróżnienie to także jest bardzo duża nobilitacja, prawda? Bo w ogóle znaleźć się w optyce inspektorów, którzy sprawdzają, kto się nadaje, kto się nie nadaje do tego przewodnika, to już jest ogromne wyróżnienie.
0: Tak, sama gwiazdka, no to jest coś, co każdy kucharz, szef kuchni chciałby mieć w swoim portfolio, ale no myśmy dostali wyróżnienie i też się bardzo z tego cieszymy. No w ogóle jesteśmy jedyni na regionie tutaj, więc najbliżej jest Kraków, Rzeszów. Mam nadzieję, że będzie to też dużą motywacją dla innych szefów kuchni, żeby podnieść poziom gastronomiczny w Tarnowie, bo jednak teraz jest o co walczyć, jak już w całej Polsce uruchomili, że oceniają wszystkich. Więc myślę, że teraz będzie wielkie pole do popisu w Tarnowie. No i dla nas dalej zachęta do ciężkiej pracy, żeby po pierwsze utrzymać to, a po drugie może się uda pójść po więcej coś.
1: To opowiedzmy może trochę, jak od kuchni wyglądała ta cała procedura przyznawania tego wyróżnienia. Czy to jest tak, że lokale same się zgłaszają, czy inspektorzy wybierają, przychodzą anonimowo? Jak to wygląda?
0: To znaczy, inspektorzy przychodzą anonimowo i to nie jest tak, że tylko raz przychodzą. Oni przychodzą kilka razy do restauracji i szczerze powiem, nikt nie jest w stanie odróżnić go od normalnego klienta. Po prostu nie ma takiej opcji. Wiedzą, jak się zachowywać, wiedzą tak, żeby ich lokal nie rozpoznał. Tutaj się nie zgłasza do nich. Oni się zgłaszają do nas już po tym, jak inspektorzy pierwszy raz byli. Wtedy oni do nas piszą, że jesteśmy na ich celowniku. Ja szczerze poszedłem do tego bardzo na chłodno, bo nie chciałem też nakładać na nikogo presji ani na siebie, więc w ogóle nie spodziewaliśmy się, że jednak rzeczywiście możemy do tego dojść, no ale jak widać się udało.
1: Mówimy, że zachowują się podobnie jak zwykły, przeciętny klient, czyli że wybierają sobie z karty coś, co mają ochotę przetestować, tak?
0: Tak, dokładnie. Oni bardzo dużo pozycji zamawiali. Na pewno, mówię, byli przynajmniej 3 razy u nas, więc tam jeszcze 2 razy, powiedzmy. Oni oceniali nas od stycznia w zasadzie, tak?
1: Czyli to trochę trwało.
0: Trochę to trwało, no nie? No my akurat, ja jestem tam w zasadzie od grudnia, więc szykowaliśmy zmiany. Pierw wprowadziliśmy pierwszą kartę 20 stycznia, teraz wprowadziliśmy drugą kartę, już naszą, 20 kwietnia chyba, zapomniałem. Tak myślę. No i jakoś, mówię, dążymy do tego, żeby poprawiać wszystko, żeby serwować ludziom naprawdę wysokiej jakości jedzenie. No i widać, nas docenili. No.
1: A jak to wygląda, bo przychodzą, skosztują tego, co sobie wybiorą z karty i od razu wiadomo, że się im spodobało, czy tak naprawdę ten proces jest dłuższy, dopiero po jakimś czasie lokal dostaje informację zwrotną?
0: Z tego, co myśmy byli na gali, prezydent Michelina na Polskę nie wiedział do samego końca, kto dostanie wyróżnienie i kto dostanie jakiekolwiek tam gwiazdkę i tak dalej, Bipunkul Gourmet. Byliśmy zaproszeni na pewno, ale nie wszyscy z zaproszonych osób też dostali, bo z tego, co wiemy, 90% osób dostało, a no niestety te 10% nie udało się. Oni oceniali do 25 maja, kto dokładnie dostanie i co dostanie. To dostaje lokal. No w zasadzie to główna praca tu jest kuchni, no ale nie można powiedzieć, bo wszyscy na to się składają. Obsługa, bardzo ważna jest właśnie czystość, bardzo ważna jest obsługa, znajomość karty, znajomość win, no i przede wszystkim jedzenie.
1: Czy takie wyróżnienie dla Was jako dla restauracji to jest pewnego rodzaju teraz presja, żeby utrzymać ten wysoki poziom? Jak to wygląda?
0: Na pewno pewnego rodzaju presja to jest, ale tak jak mówię, będziemy robić swoje, po prostu, żeby dobrze karmić ludzi.
1: No to ja o to karmienie ludzi zapytam. Jak to się w ogóle zaczęło? Niektórzy mówią, że już we wczesnym dzieciństwie wiedzą, są zdeterminowani, co oni chcą w życiu robić. Jak to było w Twoim przypadku?
0: To znaczy, nas była 4 rodzeństwa, więc zawsze gdzieś tam w tej kuchni się coś tam robiło, czy tam z mamą pierogi, tutaj

0: siostra gdzieś poszła do gastronomika i mi się to spodobało, więc stwierdziłem, że też w przyszłości pójdę, bo chodziłem do ZSZG. No i tak się zaczęło. No jak już poszedłem w tym kierunku, to stwierdziłem, że trzeba się rozwijać.
1: Ale tak sobie myślę, że gdyby nie było jakiejś pasji wewnętrznej i takiego imperatywu, że chcesz się rozwijać, to też pewnie nic by z tego nie wyniknęło, bo szkoła szkołą, kształcenie kierunkowe to jedno, ale też szkoła nie uczy wszystkiego przecież.
0: Tak, no szkoła nie uczy wszystkiego, no ale najwięcej się doświadczenia dostaje w pracy. Mhm. Więc począwszy od wszystkich szefów kuchni, z którymi pracowałem, pod którymi przeszło się tę drogę do tego, żeby to się udało takie wyróżnienie wielkie dostać. No bo to jest naprawdę wow, że takie coś dostaliśmy. Też chciałem podziękować wszystkim szefom kuchni, z którymi współpracowałem kiedyś w przeszłości, którzy stanęli na mojej drodze, bo trafiłem też w życiu na dobrych ludzi, którzy po prostu dużo mnie nauczyli. I przede wszystkim właśnie to też się liczy. I chęci. Przede wszystkim potrzebne są do tego chęci, bo nie wolno się poddać. No nieraz, wiadomo, jest taki kryzys, przychodzi, że chce się już skończyć z gastronomią i chce się iść gdzieś indziej, no bo to jest bardzo ciężki zawód. No ale ważne, żeby się nie poddawać, po prostu uczyć się nowych rzeczy przede wszystkim. No nie wolno stanąć w miejscu.
1: Mhm. To uczenie się to też myślę jest czasami pewnie i długotrwały proces. Nie każdy przepis wyjdzie od razu od pierwszego spróbowania.
0: Tak, tutaj trzeba bardzo dużo pracować nad tym, nad przepisami, żeby je ciągle poprawiać. Nawet teraz mamy nową kartę i cały czas poprawiamy te przepisy, żeby były lepsze. No tak jak mówię, tu jest cały czas praca. Jeżeli się zostanie na chwilę nawet w gastronomii na po prostu w stagnacji, no to się już stawka ucieka do,

0: Polską. Mam bardzo fajny zespół, więc też mają bogate doświadczenie, więc wszyscy się z tym dzielimy. My ogólnie pracujemy na troszkę innej zasadzie niż większość kuchni, bo my stawiamy na to, żeby każdy dał coś od siebie, tak? Jak tworzymy menu, to tworzymy je wspólnie. Wiem, że niektóre restauracje tworzy tylko szef kuchni, ale nie oszukujmy się, co kilka głów pomyśli nad tym, no to nie jedna, więc na takiej zasadzie staramy się działać.
1: Dzięki temu jest bardziej bogato.
0: Dokładnie, dzięki temu no każdy coś wnosi od siebie, każdy gdzieś pracował po świecie, tam powiedzmy, nie wiem, koleżanka pracowała w Wiedniu, w Krakowie, kolega gdzieś tam za granicą, w Meksyku, w USA, na Malcie, więc wszyscy
1: przywożą
0: czegoś,
1: ze sobą
0: tak,
1: różne
0: dokładnie, wszyscy
1: różne
0: się czegoś
1: skarby.
0: Uczymy ze od siebie, tak, więc to jest najważniejsze.
1: W ostatnich latach sporo się mówi o różnego rodzaju wykluczeniach, alergiach pokarmowych, tego typu rzeczach i tak się zastanawiam, w tym kontekście chyba niełatwo jest karmić gości, klientów, bo bywa różnie, prawda? Nie każdy może wszystkiego spróbować, czasami trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, co się kładzie na talerzu.
0: Dokładnie, bywa różnie, ale nie ma z tym jakiegoś większego problemu, jeżeli ktoś tam przychodzi, powiedzmy, i chce coś zamienić sobie, bo ma jakieś uczulenie, alergię, dla nas nie ma problemu, my tu mu wymienimy po prostu na coś innego, jakiś inny dodatek, żeby też czuł się dobrze i mu nic nie było. No mamy też menu oznaczenia, wiadomo, że tam poszczególne alergeny wymienione, co gdzie występuje, także jest to bezpieczne, powiedzmy.
1: Rozumiem. To zapytam w takim razie, bo skoro mówimy o kuchniach z różnych zakątków świata, o różnych potrawach, to jak z dostępnością produktów, które są potrzebne do ich przygotowania? Dzisiaj jest to na tyle otwarty rynek, że spokojnie można sobie z tym poradzić?
0: Znaczy, w dzisiejszym świecie powiem szczerze, że mamy te firmy, które dostarczają towar tak rozbudowane, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy ściągnąć towar z całego świata i przede wszystkim, żeby on był świeży. Na przykład niektóre są na harmonogramy, po prostu czekamy tydzień, ale przychodzi nam świeży towar, jak kałamarnica na przykład. Mamy steki sezonowane na sucho. I jednak jest to produkt premium, ponieważ jest sezonowany 58 dni na sucho, więc to nadaje temu mięsu naprawdę wiele smaku orzechowego, kruchości przede wszystkim. Nie jest to mięso twarde, więc warto spróbować.
1: Jak mówimy właśnie o takich niuansach kulinarnych, to tak się zastanawiam, czy to jest kuchnia dla każdego klienta, dla każdego, kto przyjdzie. Czy każdy potrafi ją docenić?
0: Myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie. Mamy naprawdę szeroką gamę pozycji, nie tylko azjatyckie, nie tylko polskie, ale tak naprawdę z całego świata, powiedzmy, no nie? Może to nie jest jakoś dużo tego z całego świata, ale takie lekkie twisty tam, powiedzmy, nie wiem, w poprzedniej karcie był jakiś tam ogórek, na przykład w azjatyckiej zalewie jest taki fajny w sosie sojowym, z olejem sezamowym był. Dalej go mamy też w jednej pozycji. Więc mówię, no każdy by znalazł coś dla siebie. Może nie każdemu też wszystko musi odpowiadać, no bo wiadomo, że nie zawsze każdy się trafi smak, każdy ma inny. Ale staramy się tak, żeby trafić w jak największą gamę ludzi.
1: No właśnie, powiedz, czy Tarnowianie są na tyle otwarci, żeby rzeczywiście kosztować, próbować nowych rzeczy, bo zwykło się mówić, że Polak to tak najbezpieczniej się czuje pomiędzy talerzem z pierogami i schabowym.
0: Na pewno się tak najlepiej

0: ludzi.
1: No właśnie, powiedz, czy Tarnowianie są na tyle otwarci, żeby rzeczywiście kosztować, próbować nowych rzeczy, bo zwykło się mówić, że Polak to tak najbezpieczniej się czuje pomiędzy talerzem z pierogami i schabowym.
0: Na pewno się tak najlepiej

0: którzy być może dopiero myślą o takiej ścieżce kariery w gastronomii, którym marzy się gdzieś tam właśnie ta gwiazdka Michelin. Co byś poradził, co byś podpowiedział? Jak te swoje fascynacje pielęgnować, żeby rzeczywiście te marzenia spełniać?
1: Na pewno to jest ciężka droga, ale myślę, że warto, bo jednak to jest taki zawód, gdzie czujesz to, że jesteś doceniony później, gdy na przykład takie wyróżnienie dostajesz. Warto pracować ciężko i się uczyć wszystkiego, tylko ile się da. No to jest taki rynek, że mówię, trzeba tutaj cały czas napierać na to, żeby się uczyć nowych rzeczy, żeby nie wypaść z rynku. I przede wszystkim, żeby trafić na dobrych ludzi, którzy też dużo Cię nauczą.
0: Ta informacja o Waszym wyróżnieniu już jakiś czas krąży tutaj po naszym lokalnym rynku informacyjnym. Czy fakt przyznania tego wyróżnienia spowodował jakiś wzmożony ruch, wzmożone zainteresowanie Waszymi propozycjami?
1: Zdecydowanie tak. Już od paru dni mamy lekkie oblężenie lokalu.
0: Wszyscy chcą spróbować.
1: Dokładnie. Mamy dzień wolny, poniedziałek, więc mamy zamknięte. Chwila odpoczynku i od jutra wracamy do tego samego.
0: Jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że nie lubią spędzać czasu w kuchni, że to gotowanie ich męczy, że to jest taka żmudna praca, codzienne wymyślanie co na obiad, prawda? Jeżeli ktoś zostaje zawodowym kucharzem, to mam wrażenie, że z tym problemu nie ma, że to jest dla niego coś, co po prostu jest kreatywne, jest twórcze, co sprawia mu przyjemność.
1: I tak i nie. Mamy te problemy w domu, szczególnie gdy już przyznam szczerze, że jak wracamy po kilku dniach do domu z pracy, tak naprawdę to już się ostatnie o czym myśli, to gotowanie, więc liczy się na to, że nie będzie trzeba, że na przykład żona ugotuje, czy pojedziemy gdzieś na miasto, no mówię.
0: Czyli zdarza się pójść i zamówić pizzę.
1: No tak, oczywiście, to jak się to mówi, kucharz żyje na jajecznicy i parówkach cały czas, no bo się nie chce nikomu gotować poza pracą.
0: Mówimy dzisiaj o wyróżnieniu, którego bardzo gratulujemy, bo rzeczywiście jest to niebywały sukces, ale tak się domyślam, że ta gwiazdka gdzieś tam cały czas majaczy na horyzoncie, cały czas można się o nią starać.
1: Dokładnie. Na razie dociera do nas jeszcze powoli to, że dostaliśmy w końcu, znaczy dostaliśmy w ogóle to wyróżnienie. Gwiazdka gdzieś tam zawsze jest w głowie, że każdy by chciał ją mieć. Zobaczymy, no, jeżeli będziemy ciężko pracować, może kiedyś się uda.
0: Gdyby ktoś był zainteresowany poznaniem Waszej historii, poznaniem tego, co lokal oferuje, odsyłamy do internetu i na media społecznościowe.
1: No tak, pewnie.
0: Mówił szef kuchni restauracji Aurora Grzegorz Lis. Gratulujemy sukcesu, a nasza rozmowa i zdjęcia z gali wręczenia nagród Michelin na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
0: Czy budowa nowego bloku operacyjnego w Tarnowie jest zagrożona? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale będziemy też mówić o bezpiecznym opalaniu. Justyna Świderska, zapraszam. Budowa nowego bloku operacyjnego w Tarnowie zagrożona. Firma wykonująca zlecenie złożyła wniosek o upadłość. Mimo tego dyrektor szpitala imienia Świętego Łukasza Anna Czech zapewnia, że uda się dokończyć budowę.
3: Cieszymy się, że udało się zdobyć te pieniądze z KPO jako placówka na drugim poziomie referencyjności w tej sieci onkologicznej. I jest to naprawdę największa inwestycja, która przebiega zgodnie z planem. Mamy termin wyznaczony przez KPO do końca czerwca realizacji. Myśmy wystąpili, żeby troszkę przedłużyć. Mamy nadzieję, że nam się to uda skończyć, bo rozpoczęły się już odbiory. Wykonawca, który miał kłopoty ze swoją firmą, ale jednak nie odstąpił, dał się tutaj przekonać. Rozmawialiśmy i do końca tę inwestycję realizujemy. Także dostali już panowie upoważnienia do prowadzenia działań odbioru i niektóre odbiory już są w toku. No to wiadomo, jeszcze potrwa, może jest dziś 11 czerwca, tak? A to do końca czerwca. Może nam się uda troszkę przedłużyć, żeby te wszystkie formalności spełnić, a ponadto zakupy sprzętu trwają jeszcze i mamy nadzieję, że po rozstrzygnięciach z KIO, z Krajowej Izby Odwoławczej, uda nam się jeszcze zaoszczędzić pewne środki i w związku z tym jeszcze dodatkowo kupimy inny sprzęt, a będzie to bardzo, bardzo dobry sprzęt do, jak powiedziałam, do diagnostyki i leczenia. Wszystkie wnętrza są gotowe w tej chwili. Tak, trwa klejenie wykładzin podłogowych i ściennych, klejenie tapet, montowane są konstrukcje sufitów podwieszanych, jest realizowany montaż drzwi drewnianych, zabudowa sal operacyjnych i wokół terenu budynku podbudowy pod chodniki, montaż krawężników, kostka brukowa, takie rzeczy. Na elewacji chyba już są położone pewne elementy takie

0: Oznajmiają, wykańczają ten budynek. To jest inwestycja, którą też samorząd województwa po pierwsze sfinansował nam projekt kilka lat temu, po drugie dokłada też pieniądze w tym roku, około 10 milionów złotych, potem jeszcze były dodatkowe pieniądze, jeśli chodzi o województwo. I szpital też do tego dokłada, także w tym całym kompleksie będzie nowa sterylizacja, to ona jest finansowana z KPO, ale będzie rozbudowany też oddział neurologii, który to po prostu będzie ono zupełnie inne przestrzeń, wnętrza, będzie to bardzo, bardzo korzystne dla pacjentów, ale także i dla personelu, który tam pracuje. Liczbę łóżek tam zwiększamy, jeśli chodzi o intensywną terapię, to zwiększamy liczbę łóżek o 5, a to się wszystko wiąże z tym, że musi być większy kontrakt. W tej sytuacji, jaka jest, gdzie fundusz niestety nie płaci nam nawet za świadczenia wykonane jako nielimity, to jest 18 chyba milionów złotych, to jest bardzo dużo dla nas. 18 milionów, które jest pewne, że musi zapłacić fundusz. Na razie nie wygospodarowano pieniędzy na to. Plus jeszcze inne dodatkowe świadczenia, które tradycyjnie płacił za pacjentów onkologicznych, którzy nie są w DILO, za podawanie leków i tak dalej. Także to w sumie zbliży się za chwilę do ponad 30 milionów złotych. Musimy się dobrze zastanowić, kiedy to wszystko uruchomimy, bo musimy mieć zapewnione finansowanie, bo nie możemy pogrążyć szpitala, prawda? Także to wszystko jedno z drugim połączone. To na pewno chwilę potrwa. Natomiast sprzęt nowy zakupiony, to nie jest dedykowane, że musi być tylko w tym, co to są, przypominam, 3 sale operacyjne onkologiczne, 2 sale do diagnostyki onkologicznej, no to zamiennie zamiast to jeszcze będziemy się nad organizacją zastanawiać, ale na pewno to będzie już służyć pacjentom, prawda? Tylko te wszystkie inne elementy, będą te EUS-y, te różnego rodzaju, ten robot, który kupimy taki czy inny, bo właściwie sprawa jest w oczy, ale różnica jest 4 miliony między dwoma robotami, więc my bardzo kibicujemy, żeby jednak wygrał ten tańszy. Także te wszystkie urządzenia będą już służyły pacjentom, bo nasi lekarze, którzy są do tego bardzo dobrze przygotowani, także do EUS, do diagnostyki i tak dalej, więc to będzie służyło pacjentom i o to się nie musimy martwić. Jest trudno, fundusz musi zapewnić finansowanie, bo my nie jesteśmy w stanie finansować jako szpital, który jest też przecież takim przedsiębiorstwem, który musi zbilansować swoje przychody i koszty. Nie jesteśmy w stanie finansować świadczeń dla pacjentów, za które nikt nie płaci z zewnątrz.
1: Ja nazywam się Jacek Karaś, jestem kierownikiem oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. No, drodzy Państwo, sytuacja jest taka, że medycznie zaopatrujemy bardzo dużą liczbę mieszkańców i niestety brakuje nam tych sal operacyjnych, bo do tego się przede wszystkim odnosił, na przypadki, które muszą być zoperowane w trybie oraz na chorych, pacjentów, którzy muszą być zoperowani w trybie planowym. Czas oczekiwania na operację jest stosunkowo długi w Polsce.

gra no, szczególnie ważną rolę, no ten okres oczekiwania jest od miesiąca do 2 miesięcy. Niestety nie jesteśmy w stanie zoperować wszystkich chorych, szczególnie tych chorych onkologicznych i no, część pacjentów musi szukać pomocy poza naszym ośrodkiem. Teraz, gdy będziemy mieli ten blok operacyjny, dojdzie kilka nowych sal operacyjnych, ten czas oczekiwania będzie krótszy na operację i zwiększy się również liczba operacji, które będziemy mogli wykonać. Dysponujemy dosyć dużym zespołem chirurgicznym, który jest w stanie wykonać większą ilość operacji. To nie jest tak, że tylko mamy salę, ale też do tego potrzebni są ludzie. Także zespół i lekarski, i pielęgniarski ten szpital posiada i będzie można wykonać większą liczbę operacji. I drugi taki aspekt budowy tego bloku operacyjnego jest związany z tym, że będzie to bardzo nowoczesny obiekt. Będzie dysponował najnowocześniejszą aparaturą, jaka w tej chwili jest w ujęciu nawet światowym. Tutaj postaraliśmy się i pani dyrektor zaakceptowała ten pomysł, żeby w ramach bloku operacyjnego zainstalować system robotyczny, dzięki któremu będziemy mogli wykonywać bardzo skomplikowane zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej i urologii onkologicznej. Jakby te trzy oddziały będą w pełni wykorzystywać ten zakupiony sprzęt, no, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby wydać pieniądze, ale też, żeby był jakiś tego sens. I tutaj sens będzie taki, że po pierwsze będzie podniesiona jakość zabiegów, będą dostępne zabiegi dla pacjentów, które w tej chwili no, są zarezerwowane tylko dla niektórych ośrodków klinicznych, także znacznie podniesiemy poziom operacji, co mam nadzieję przełoży się na jakość życia pacjentów, skróci czas hospitalizacji, skróci czas powrotu do zdrowia, ten okres rehabilitacji i przede wszystkim pozwoli na wyleczenie z wielu chorób nowotworowych, które no, dotykają nasze społeczeństwo. Z tymi zabiegami to jest tak, że musimy jakiś ustalić priorytet potrzeb i uważam, że tym priorytetem w tej chwili są przypadki nagłe, czyli tacy pacjenci, którzy muszą być szybko zoperowani natychmiast, bo ulegli jakiemuś wypadkowi, a ciągle tutaj jakby do nas są przywożeni

0: Rzecz, pacjenci onkologiczni, bo ci pacjenci no nie muszą, nie powinni czekać. Oczekiwanie na zabieg operacyjny wiąże się z dużym stresem. Ci pacjenci niejednokrotnie bardzo podupadają też psychicznie, wpadają w depresję. Ten czas oczekiwania, jak będzie krótszy, no to też jakby będziemy mogli uniknąć tych takich stresowych sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o planowe zabiegi, takie, które no jakby wymagają operacji, ale w odroczonym terminie, to z pacjentami jest tak, że jeżeli pacjent się decyduje na operację, on uważa, że tę operację powinien mieć w ciągu tygodnia, dwóch czy miesiąca. Myślę, że tutaj aż takiego przyspieszenia tych operacji nie będzie, ale ten czas oczekiwania znacznie się skróci i on będzie akceptowalny dla społeczeństwa. No bo powiedzmy rok czy ponad rok czekania na operację to jest długo, tak? Wiele w tym czasie się może wydarzyć, komplikacji, negatywnych rzeczy i dlatego ten czas jakby myślę, że będzie w tej chwili akceptowalny. Jeżeli chodzi o zakres zabiegów, który w tej chwili wykonujemy, to praktycznie rzecz biorąc jest to zakres całej chirurgii onkologicznej, no z wyjątkiem operacji wątroby. Nie operujemy w tej chwili, no mając sprzęt, mając wyszkolony personel, będzie można poszerzyć to spektrum między innymi o operacje wątroby i mogą być to operacje właśnie wykonywane sposobem robotycznym. Tutaj w tej chwili operujemy i resekcje czustki, i resekcje jelita, resekcje prostaty, one są robione, ale jakby otrzymanie tego nowego sprzętu, no podniesie jakość operacji, zwiększy możliwości operacji mało inwazyjnej. No niekiedy nie da się zrobić metodą mało inwazyjną, czyli laparoskopowo, ponieważ no brakuje pewnego zakresu ruchu w trakcie tych operacji, które nie mogą nam dać zwykłe narzędzia. Natomiast ten robot dostarczy nam te możliwości i zwiększy precyzję tej operacji.
1: A całkowity koszt inwestycji to blisko 115 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
1: Spada liczba pacjentów chorych na czerniaka. Wskazują na to statystyki Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Przed sezonem wakacyjnym zapraszamy na rozmowę o bezpiecznym opalaniu, mitach związanych ze znamionami oraz o tym, jak zwykłe zdjęcie może ocalić życie.
3: Leszek Kołodziejski, profesor zwyczajny, kierownik Tarnowskiego Centrum Onkologii.
1: Panie profesorze, w kalendarzu czerwiec, a za oknami coraz dłuższe dni i coraz więcej słońca. Po tych miesiącach zimnych, chłodnych, deszczowych chętnie wychodzimy na spacery i coraz chętniej odsłaniamy coraz większe połacie ciała po to, żeby się wystawiać na działanie tych promieni słonecznych. Ustalmy może na początku naszej rozmowy, czy rzeczywiście to słońce nam jest potrzebne po prostu do zdrowia.
3: Słońce nam jest bezwzględnie potrzebne do zdrowia i to do zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Jeśli chodzi o fizyczne, to co wiemy najczęściej, to wzmacnia nas i wzmaga produkcję witaminy D, która jest z kolei odpowiada za nasze kości, za naszą odporność, a równocześnie poprawia nasz stan psychiczny. I wszyscy wiemy, że w dzień słoneczny czujemy się trochę inaczej niż w dzień deszczowy czy jakiś taki burzowy. Także na pewno jest nam potrzebne i znowu jak wszystko w naturze nie może być przesady w tym wszystkim.
1: No właśnie, jeżeli mówimy o takim rozsądnym korzystaniu ze słońca, już od wielu lat lekarze, specjaliści grzmią na alarm, żeby solaria w ogóle poszły w odstawkę. Absolutnie z takiej formy naświetlania nie korzystamy, bo może to grozić bardzo poważnymi powikłaniami.
3: W XIX wieku skóra opalona to była skóra człowieka zdrowego i to się utrzymuje. Także człowiek opalony, patrząc na takiego człowieka, uważamy, że to jest człowiek zdrowy, a przynajmniej na takiego wygląda. Natomiast tu mówiliśmy do tej pory o samych plusach promieniowania słonecznego, teraz mały minus jest w tym wszystkim. Promieniowanie słoneczne zawiera kilka frakcji tego promieniowania. Promieniowanie ultrafioletowe i to promieniowanie ultrafioletowe ABC. Z tego promieniowanie A odpowiada głównie za fotostarzenie się skóry i działa nawet przez szybę. UVB to jest promieniowanie, które wywołuje mutacje, czyli jest potencjalnie niebezpieczne, onkologiczne. UVC na ogół do nas nie dociera. I teraz to z punktu widzenia onkologicznego to promieniowanie UVB jest tym promieniowaniem niebezpiecznym, w związku z czym ono z jednej strony powoduje mutacje, a z drugiej strony powoduje opalanie skóry, bo człowiek się broni przed tym promieniowaniem w ten sposób, że ściemnia sobie skóry poprzez gromadzenie się melaniny, czyli ciemnego barwnika w skórze. I tam są komórki, które ten barwnik zawierają, tak zwane melanocyty.

0: I to jest fizjologia. Natomiast patologia polega na tym, że w przypadku działania onkogennego tego promieniowania może ono indukować powstawanie nowotworów złośliwych skóry, a więc czerniaków i raków. Czerniak nie jest rakiem, powtarzam też, bo zawsze wszystkim to mówię. Czerniak jest nowotworem złośliwym, natomiast rak jest też nowotworem złośliwym, ale nabłonkowego pochodzenia, czyli rak wywodzi się z warstw naszej skóry, a czerniak to jest z tych komórek barwnikotwórczych, czyli melanocytów. I tu pani powiedziała odnośnie solariów. Solaria są na szczęście zakazane dla młodzieży, a wolno z nich korzystać osobom powyżej 18 roku życia. One są ustawowo dla młodszych zakazane. I to jest pierwszy plus, bo myśmy bardzo długo z tym walczyli, żeby to zostało ustawowo zakazane. Tutaj jest jeszcze kwestia karnacji, a więc najgorzej jest tym blondynom o niebieskich oczach albo rudym i piegowatym ludziom. Czasem są jeszcze też ludzie pozbawieni tego pigmentu i to jest fakt, że na to promieniowanie działa bardzo silnie. Większość tych ludzi pochodzi ze stref północnych, ze stref umiarkowanych. I takim kuriozalnym krajem, gdzie tych czerniaków, w tej chwili mówimy o czerniakach, ale raków też, jest znacznie więcej, to jest Australia i Nowa Zelandia, dlatego że aborygeni, czyli rdzenna ludność, została właściwie wyniszczona przez ludność napływową, a ta ludność napływała z Anglii i z Irlandii, ze strefy umiarkowanej. I to spowodowało, że czerniaki i raki są bardzo częstym nowotworem tam. Jest jeszcze druga ciekawostka, że my w Polsce jesteśmy w strefie umiarkowanej i mamy umiarkowaną ilość czerniaków, natomiast w krajach skandynawskich, czyli w krajach północnych, gdzie to słońce rzadziej powinno być skuteczne w sensie wywoływaniem nowotworów, oni mają więcej niż my.
1: Może to, no właśnie, może to wynika z faktu, że mają mniej słonecznych dni, więc częściej i dłużej z tego słońca chcą korzystać.
0: Zgadza się, więc jak się tylko da. Co jeszcze można powiedzieć? To są ludzie, którzy są najczęściej z wyższym wykształceniem, więc pracujący w biurach. I oni jak idą na ten urlop dwutygodniowy czy troszkę dłużej, stać ich na to, żeby pojechać do tak zwanych ciepłych krajów, czyli do krajów śródziemnomorskich lub afrykańskich i tam korzystają na cały rok z tego słońca w nadmiarze oczywiście.
1: Jest taki żart, na plaży są plażowicze i pada pytanie, jak rozpoznać Anglika na tej plaży. No to jest oczywiście ta osoba, która jest najmocniej spalona. Rzeczywiście fakt tych poparzeń słonecznych to jest coś, na co trzeba bardzo uważać, nawet w przypadku dzieci, bo tak jak pan kiedyś powiedział, te oparzenia słoneczne, których doświadczamy, one się nam w skórze po prostu kumulują.
0: One się kumulują i że tak powiem, my cierpimy za 20-30 lat. Mało tego, jak tu pani powiedziała o oparzeniach i o ludziach na czerwono oparzonych. Są ludzie, którzy opalają się na czerwono i ta opalenizna nie brązowieje i to jest najniebezpieczniejsze też. Więc blondyn o niebieskich oczach, opalający się na czerwono, czyli parzący się na dobrą sprawę, gdzie słońce go parzy i nie ma tej melaniny, żeby potem zciemniał. Ciemny barwnik chroni nas. Tu chciałem też powiedzieć o ludności afrykańskiej z kolei czarnych. I oni mają czerniaki na dłoniach i na stopach, czyli tam, gdzie ta skóra jest jaśniejsza. Natomiast cała reszta ciała jest w drodze ewolucji przystosowana do tego, żeby chronić się przed tym bardzo silnym słońcem.
1: To powiedzmy w takim razie, gdybyśmy mieli stworzyć takie vademecum bezpiecznego korzystania ze słońca, no bo tak jak ustaliliśmy, jest nam ono potrzebne do tego, żebyśmy byli zdrowi. Więc jak z tego słońca korzystać, żeby to korzystanie było bezpieczne?
0: No więc korzystamy inaczej. Nie korzystamy w godzinach południowych, czyli tak około między 10 a 16. To różnie zresztą się mówi, ale to jest pierwsza sprawa. Jeżeli chcemy się już opalać, chronimy się w okulary słoneczne z filtrem UV oczywiście, bo bez filtra jest jeszcze gorzej, dlatego że źrenice się poszerzają i promienie wpadają do naszych oczu w nadmiarze. Czerniak oka też jest nowotworem, który jest przez promieniowanie wywołany. Kapelusze różnego rodzaju, koszulki, także staramy się korzystać z umiarem, staramy się, jeżeli zaczynamy korzystać, to

0: Zaczynamy od krótkich ekspozycji po to, żeby skóra się przyzwyczaiła i żeby się ten barwnik ciemny zaczął gromadzić, więc on działa ochronnie. To są te dwie takie rzeczy, które warto pamiętać. Jeżeli pływamy w wodzie, to musimy pamiętać, że wtedy jesteśmy też narażeni, mimo że na słońce nie grzeje. Jesteśmy narażeni i przez wodę te promienie także do nas docierają. Także możemy się oparzyć. Unikajmy oparzeń słonecznych. Jeżeli mamy dzieci, nie posyłajmy na plażę tych bobasków całkiem nagusieńkich, bo to, co one teraz nałapią, za 20 kilka lat może się zemścić. Ja nie mówię, że się musi, ale może.
1: Zwłaszcza, że dzieci najczęściej właśnie mają delikatną, słabszą ochronę tej skóry.
0: Dzieci są słabsze. I druga cały rozdział by był, jeżeli chodzi o tą ochronę, to są znamiona. Więcej niż połowę czerniaków skóry rozwija się na podłożu znamion barwnikowych, czyli tych popularnych pieprzy, plam barwnikowych, tych ciemnych. No i tu musimy pamiętać, żeby odróżnić, jeżeli w takim znamieniu coś się dzieje. Więc generalnie jest tak. Jest taki system, właśnie dwa systemy są najprostsze. ABCDE, system Glasgow, system angielski, system amerykański. One de facto mówią praktycznie o tym samym. No i tutaj chodzi o to, że jeżeli znamie jest duże, czyli średnica jest większa niż pół centymetra, jeżeli granice są nieostre, jeżeli te granice się zacierają w jakimś miejscu, jeżeli to znamie, coś się z tym znamieniem dzieje, powiększa się albo się zmniejsza w jakimś miejscu. Jeżeli w tym znamieniu są włosy, które wypadają, a najgorzej, jeżeli w tym znamieniu pojawia się owrzodzenie, które cieknie, krwawi czasem, więc to jest taka ewolucja znamienia i to wszystko, jeżeli chociaż jedna z tych cech, o którym powiedziałem, jest widoczna, jest obecna, to uważamy, że to znamie jest podejrzane i powinniśmy się koniecznie, już mówię, zgłosić albo do dermatologa, albo do chirurga, czy chirurga-onkologa. I najprostszą rzeczą jest pozbycie się takiego znamienia. Pacjenci mi się czasem pytają, czy będzie brzydka blizna. Na to zawsze odpowiadam, że najbrzydsza blizna na świecie jest ładniejsza od nowotworu złośliwego czynnego. To najczęściej ludzi przekonuje. Natomiast dermatolodzy czy chirurzy mają jeszcze możliwość oglądania tego znamienia pod powiększeniem, a więc tak zwana dermatoskopia albo dermoskopia, jak to woli. To jest powiększenie lupowe z oświetleniem i można to znamie dużo, dużo łatwiej rozpoznać, jeżeli coś się w nim dzieje. Natomiast zasada jest taka, że jeżeli komuś z nas, lekarzowi albo czy dermatologowi, albo pacjentowi, to znamie się wydaje podejrzane, to powinno się je usunąć. I to usunięcie, to jest usunięcie z wąziutkim marginesem, tam wystarczy milimetrowy margines i będziemy mieli rozpoznanie pewne, że albo było to znamie, które jest niezłośliwe, no to będziemy mieli kreseczkę na centymetr długą na skórze. Jeżeli natomiast jest tam rak skóry, to najczęściej takie wycięcie, tak zwana biopsja wycinająca, takie wycięcie jest wystarczające do tego, żeby tego raka wyleczyć. Natomiast jeżeli tam wyjdzie czerniak i histopatolog tego czerniaka rozpozna, no to będziemy musieli poszerzyć margines. Zwykle tam o pół centymetra albo centymetr ten margines wyciętej skóry, ale to jest czas, kiedy możemy uratować sobie życie.
1: No właśnie, bo pan powiedział ważną rzecz, że czerniak jest wyleczalny, prawda? To nie jest wyrok.
0: Więc wcześniej wycięty czerniak jest wyleczalny w wysokim procencie, to jest prawie 80, ponad 80%. To Australijczycy wiedzą i oni, mimo że mają bardzo częste czerniaki, to mają najwyższe wskaźniki wyleczeń na świecie.
1: Bo przychodzą szybko.
0: Bo oni wiedzą, o co chodzi, przychodzą, nie boją się wycięcia, obserwują swoją skórę i najczęściej wychodzą na tym, że tak powiem, z tej opresji zwycięstwo. Najczęściej nasi pacjenci robią czasem taki błąd, że ponieważ to nie boli, nie krwawi, nie boli, no to mnie to nie przeszkadza. No i jak nie przeszkadza, no to trzymają na tej skórze.

0: zaczyna przeszkadzać, ale już w zupełnie inny sposób. Im dłużej jest trzymany czerniak, bo mówimy o czerniaku, tym trudniej go wyleczyć. On się bardzo podstępnie zachowuje, czasem daje przerzuty do węzłów chłonnych, może się rozsiewać po całym ciele, wobec czego im wcześniejszy, im cieńszy nawet ten naciek nowotworowy, bo od tego zależy, tym szansa na wyleczenie jest większa i ona sięga w takich stanach przedczerniakowych albo w tak zwanym czerniaku in situ. Czasem jest takim, że tylko w plamie barwnikowej jest, to jest 100% wyleczeń. Natomiast no, im bardziej zaawansowany, tym gorzej. I generalnie wyleczenia w Polsce to jest gdzieś ponad, u kobiet ponad 60%, u mężczyzn jest mniej, ponad 50%. To się stąd bierze, że kobiety dbają o siebie, oglądają swoją skórę, chcą ładnie wyglądać, widzą znamiona, a mężczyznom to często nie przeszkadza. Bardziej dbają, ja zawsze mówię, bardziej dbają o swoje samochody niż o swoją skórę. Żeby nie było na samochodzie, bo to jest brzydko, ale plama barwnikowa może być na skórze.
1: Pan powiedział o tej ochronie, jeżeli chodzi o ubiór na przykład i o unikanie tego wysokiego nasłonecznienia, a chciałam zapytać jeszcze o preparaty, bo przecież półki w sklepach uginają się od różnego rodzaju preparatów, które mają nas niejako chronić przed tym promieniowaniem słonecznym. Tam są różnej wielkości filtry. Co pan o tym sądzi? Czy to jest wystarczająca ochrona? Czy warto z tego korzystać?
0: Warto z tego korzystać, ale ochrona jest niewystarczająca. Dlatego, że te filtry, które nakładamy na skórę, różne liczby na tych preparatach są. I tu chodzi o to, że ten preparat, jeżeli się raz na skórę położy, to nie znaczy, że on będzie całą dobę działał. Bo to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli się w tym filtrze kąpiemy, to powinniśmy ten filtr po wyjściu z tej kąpieli od nowa założyć.
1: No właśnie, bo tam często dajemy się zwieść takiemu dopiskowi, że preparat jest wodoodporny, zwłaszcza te, które są przeznaczone dla najmłodszych.
0: Poza tym filtr nigdy w 100% nie zabezpiecza. W 100% zabezpiecza, jeżeli siedzimy w pomieszczeniu albo w ubraniu. To jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast to nie chodzi o to, żeby się całkiem zabezpieczyć, tylko żeby rozsądnie postępować.
1: Spotkałam się też z tym, że znajomi wyjeżdżają, tak jak pan powiedział, na te ciepłe wakacje do ciepłych krajów, ale właściwie jak wracają, to mówią, myśmy całe wakacje przesiedzieli w cieniu, a i tak jesteśmy opaleni, bo to słońce po prostu działa.
0: Tak, to słońce działa. Mało tego, ono się też odbija, więc na przykład odbija się od wody, odbija się od szyby też. Ale na zewnątrz, jeżeli jesteśmy pod drzewem, no to nie jest całkowita ochrona przed słońcem, bo liście, gałęzie tego drzewa się też ruszają i wystarczy trochę tej ekspozycji i będziemy opaleni. Tylko mówię, no to wszystko chodzi o to, żeby bez przesady. To, co dawniej było, że w solariach w ciągu 10 minut pacjent dostał taką dawkę, jakby był przez 2 tygodnie na słońcu, no to oczywiście skóra była ciemna, wyglądała na zdrowo. Ale jeszcze jedna rzecz jest tutaj ważna, zwłaszcza dla kobiet, ale dla panów też. Nikt nie chce się postarzeć i to słońce jednak postarza. I jak mówiłem, UVA, nawiązując już do tego naszego spotkania, to są promieniowanie, które przez szybę też działają. I kiedyś widziałem rozmowę z kierowcą autobusu, teraz kierowniczka autobusu, bo to była kobieta, która miała po tej stronie, po której była kierownica, czyli po lewej, twarz bardziej starą niż po prawej, a jeździła tym autobusem przez 30 parę lat.
1: Czyli aż tak potrafi działać słońce, nie zdajemy sobie z tego sprawy. To jest kwestia rozłożona w czasie.
0: Bardzo długie lata. I tu jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chodzi o raki skóry, czyli te nowotwory, które są mniej agresywne, mniej złośliwe, to ta ekspozycja na słońce, która jest mała, ale codzienna, ona się kumuluje. I ta kumulacja przez lata powoduje, że oczywiście skóra się robi starsza i wtedy raki na tych miejscach odsłoniętych, zwłaszcza u starszych ludzi, to widzimy, to jest twarz, uszy, ręce, te części ciała, które są odsłonięte. U panów to jest tułów, u kobiet to są nogi. No bo tak jak się ubieramy, panie nie chodzą w toplesach po ulicy, a panowie do pracy się rozbierają do pasa, bo jest gorąco. No więc rolnicy, marynarze i ludzie, którzy to po prostu zwyczajnie lubią. Więc tutaj jest taka możliwość. Natomiast w przypadku czerniaków

0: to promieniowanie też się kumuluje, tylko kumuluje się inaczej. Czerniak się bardziej rozbija pod wpływem dużych, mocnych ekspozycji, które mogą być rzadsze, ale mocne. Stąd to urlopowe opalanie, że my cały dzień siedzimy w biurze, a potem nagle wychodzimy i przez tydzień leżymy na słońcu. Jesteśmy opaleni, oparzeni bardzo często. Potem znowu i potem następny, potem są narty, też czasem korzystamy i potem po kilkunastu latach no może się odezwać, może się rozwinąć czerniak.
1: Panie profesorze, czy my jesteśmy trochę bardziej świadomi tych zagrożeń? Bo przecież spotykamy się już od wielu lat, mówimy o tych ostrzeżeniach, o tych sprawach, o których warto pamiętać. Widać to w statystykach ośrodka Tarnowskiego?
0: Widać. Myślę, że rzeczywiście jesteśmy bardziej wyczuleni na to, że na skórze może być nowotwór złośliwy i że może być czerniak. Zmieniła się też mentalność, że pacjenci nie boją się słowa czerniak, który dawniej oznaczał wyrok śmierci. I przez to go nie można było ruszać, bo jak czerniak zobaczy nóż albo tam coś, to się zaraz ze złości. Teraz już tego nie ma. Więc podejrzenie czerniaka skłania najczęściej chorych do tego, żeby się leczyli. I zaczyna się też, co mnie bardzo cieszy, no wierzyć specjalistom. Jeśli specjalista mówi, że trzeba usunąć, to usunąć wtedy i problemu nie ma.
1: Mówił szef ośrodka onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie profesor Leszek Kołodziejski. A naszą rozmowę znajdziecie też na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów zapowiadamy kolejną imprezę żużlową. Tym razem w Jaskółczym Gnieździe rozegrane zostaną zawody szkoleniowe w ramach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Jakich emocji możecie się spodziewać? Więcej o tym powiemy już za chwilę. Później oderwiemy się na chwilę od przyziemnych spraw, żeby skupić uwagę na Księżycu. Ale nie tym, który widać na niebie, lecz na ogromnym Księżycu, który lada dzień ponownie zawiśnie w pasażu Tertila w Tarnowie. Będzie można pod nim robić piękne instagramowe zdjęcia, ale także dowiedzieć się nieco więcej o wyprawach kosmicznych. A na koniec gratka dla miłośników kina lat 80. i 90. Kino Marzenie w Tarnowie organizuje kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego, w którym tym razem pokazany zostanie klasyk, film Rambo Pierwsza Krew. Justyna Świderska, zapraszam. Już wkrótce kolejna impreza żużlowa w Tarnowie. Tym razem w Jaskółczym Gnieździe rozegrane zostaną zawody szkoleniowe w ramach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, zapowiada Krzysztof Cegielski.
3: Myślę, że kilka słów możemy poświęcić temu, co było, jeśli chodzi o poprzedni turniej, bo myślę, że działy się same pozytywne rzeczy. Bardzo dziękujemy za przybycie na poprzednie zawody. Mamy nadzieję, że kibiców będzie jeszcze więcej i z jeszcze większą ilością kibiców będziemy musieli się zmierzyć. Ja chcę powiedzieć od tej strony organizacyjnej, też związanej z samymi zawodami, bo mamy bardzo dobre i mieliśmy już od samego początku, podczas zawodów, a przede wszystkim po zawodach, bardzo dobrą ocenę sędziego zawodów, który jechał do Tarnowa z olbrzymimi zmartwieniami i był nastawiony na same kłopoty, bo nie wiedział, w jaki sposób to wszystko będzie na nowo funkcjonowało, a po zakończeniu turnieju pozostawił absolutnie wzorową ocenę. To wszystko rozeszło się po Polsce, po władzach żużlowych, w Polskim Związku Motorowym, więc zrobiliśmy dobre wrażenie, mamy dobrą ocenę i perspektywy na to, żeby organizować coraz więcej turniejów w Tarnowie. To niewątpliwie będzie się działo i będziemy o tym informować, kiedy będą takie pewne informacje. No i chcę powiedzieć też pod względem tym organizacyjnym, jeśli chodzi o same zawody, to były zawody młodzieżowe. Często jesteśmy nastawieni, że takie zawody trwają bardzo długo, 3 godziny i dłużej, a tutaj gdyby sędzia nie powtarzał wyścigów związanych z ruszaniem się na starcie samych zawodników, związanych z problemami sprzętowymi najczęściej, to te zawody właściwie trwałyby niewiele ponad 1,5 godziny, jeśli chodzi o rozegranie aż 20 wyścigów, więc to świadczy o tym, że absolutnie działało wszystko zgodnie z tym, jak powinno działać. I taśma startowa, która potrafi zawodzić, jak wszyscy wiemy, nawet podczas turnieju w Grand Prix, czy inne urządzenia, więc bardzo się z tego cieszymy, że ten nakład sił, który wszyscy włożyliśmy, po prostu zadziałało w dobrym momencie. No i teraz będzie tylko podobnie lub lepiej. Najbliższą środę, 17 czerwiec, godzina 17, serdecznie zapraszamy po raz kolejny. W tym wypadku akurat to będzie turniej indywidualny, szkoleniowy w ramach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, ale indywidualny, troszkę inny.

0: zestaw zawodników. Będzie można zobaczyć nowe twarze, m.in. zawodników z Gdańska, z Gniezna, no i oczywiście nasz zestaw stały tegoroczny. Adrian Gorzkowski, Bartek Wielgus, Remik Habryło, Kamil Kawecki. Już po dużo większych doświadczeniach. Myślę, że też będą w formie sportowej dużo lepszej, więc serdecznie zapraszamy. Trzeba z tej okazji skorzystać, bo żużel i zawody żużlowe w Tarnowie to jest absolutnie towar deficytowy, rzadko spotykany, luksusowy, więc kto nie przyjdzie w środę na stadion, ten nie wiadomo jak długo będzie czekał na to, żeby po raz kolejny móc oglądać zawody żużlowe w Tarnowie, więc serdecznie zapraszamy. Pogoda znowu będzie wyśmienita, będzie jeszcze więcej atrakcji wokół tego turnieju, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy i widzimy się w środę na stadionie.
1: Dzień dobry, Wojciech Brusso. Po ostatnich zawodach chłopcy są troszkę poobijani, ale myślę, że do środy już wszystko będzie w porządku. W poniedziałek mamy ostatni trening o godzinie 16:30, na który też kibiców zapraszamy. Zawsze na trening jest otwarty sektor gości. No i cóż, myślę, że chłopcy pokażą się z lepszej strony niż ostatnio. Mają już troszkę jazdy, praktycznie 2 razy w tygodniu. Jak nie trening, to zawody, także myślę, że będzie dobrze. Przeciwnicy będą to drużyny z Gniezna, Gdańska, Świętochłowic, z Opola. Myślę, że wiadomo, poziomem troszkę są już objeżdżeni, wyższy poziom, ale myślę, że damy radę.
2: W dniu zawodów przy stadionie zostanie uruchomiona 2. kasa biletowa, aby ułatwić sprzedaż wejściówek.
3: SK Tarnów.
2: Po zimowej przerwie wraca do pasażu Tertila w Tarnowie. Mowa o Księżycu, który w ubiegłym roku stał się nie lada atrakcją dla mieszkańców i turystów. W przyszłym tygodniu zaplanowano montaż tego wyjątkowego balonu, a w piątek, 19 czerwca, oficjalne powitanie Księżyca połączone z dodatkowymi atrakcjami.
4: Joanna Babula, kierownik pasażu Odkryć Centrum Nauki i Techniki w Tarnowie.
5: Odrywamy się trochę od przyziemnych problemów. Dzisiaj będziemy spoglądać w niebo, w gwiazdy. Będziemy spoglądać w Księżyc. Bo ten księżyc, który był furorą w minionym roku, a pojawił się w pasażu Tertila, no jest szansa, że już niebawem znowu zawiśnie.
4: Zawiśnie, tak, jak najbardziej. 19 czerwca wraca oficjalnie na swoje ubiegłoroczne miejsce i mam nadzieję, że w tym roku również będzie cieszył się takim samym zainteresowaniem jak w ubiegłym.
5: Przypomnijmy może, skąd wziął się pomysł, żeby rzeczywiście takich ogromnych rozmiarów księżyc pojawił się w tamtym miejscu. To jest duża makieta księżyca, tak można to nazwać?
4: Tak naprawdę to jest balon, to jest po prostu balon z pięknie nadrukowaną powierzchnią księżyca, identyczną, zgodnie z, no nie wiem, ze zdjęciami satelitarnymi. Można na tym znaleźć różnego rodzaju kratery, ale skąd się wziął ten pomysł? Może jeszcze do tego fragmentu pytania wrócę. No to jest piękna sprawa, dlatego że przy pasażu Odkryć działa rada programowa. W którymś momencie uznaliśmy, że bardzo fajnie sobie sami radzimy i prowadzimy warsztaty i spotkania, ale zawsze warto zasięgnąć porady, opinii osób gdzieś z Polski, które również wokół popularyzacji funkcjonują, i zaprosić ich do współpracy. I powstała taka rada programowa właśnie, złożona z różnych właśnie osób. Jedną jest popularyzator nauki z Łodzi, z EC1, jest właściciel firmy zajmującej się produkcją takich ekspozycji jak u nas. Są osoby też z Tarnowa, związane ze sztuką, znające nasze tutejsze tarnowskie środowisko. No i raz w roku po prostu się spotykamy i mamy taką burzę mózgów. No i właśnie podczas takiego spotkania, siedząc z Grzegorzem Augustynem, zastanawialiśmy się przy herbatce, co by tutaj zrobić fajnego, żeby zwrócić uwagę na pasaż i żeby na tą popularyzację jakoś jeszcze wzmocnić w tym naszym mieście Tarnowie. Tak się szczęśliwie akurat składało, że w ubiegłym roku mieliśmy też historię Sławosza Uznańskiego. I ten księżyc jakoś tak Grzegorzowi zabłysnął i mówi w którymś momencie: Joanna, zawieźmy tutaj w pasażu taki księżyc. No i ja na to nie mogłam powiedzieć nic innego jak: znakomity pomysł, Grzegorzu, zróbmy to. No i tak po prostu właśnie ta wymiana poglądów, takie spotkanie z osobą z zewnątrz, właśnie nie z naszego środowiska, wniesienie jakiegoś nowego spojrzenia, jakichś nowych doświadczeń. Tu się tam to udało, a gdzieś indziej coś innego. Sprawia, że taka otwartość też na współpracę sprawia, że pojawiają się ciekawe pomysły, które akurat w tej naszej przestrzeni

0: Księżyc zafunkcjonował bardzo fajnie i nasze cele zostały zrealizowane, no bo odnieśliśmy się do popularyzacji astronomii. Pięknie to się zgrało ze Sławoszem Uznańskim. Zwróciliśmy uwagę na pasaż odkryć, bo jest zawieszony dosłownie na wprost głównego wejścia do pasażu odkryć. No i trzeci element, który był taki troszkę gdzieś w moim sercu może ukryty, no mianowicie, żeby stworzyć jakieś fajne, ciekawe miejsce dla Tarnowian. Na szlaku zwiedzania miasta w kierunku na rynek, coś specyficznego, coś charakterystycznego, co pięknie wygląda i zwraca uwagę zarówno w dzień, jak i w nocy, bo jak był poświetlony, to też oczywiście nie sposób było przejść tamtędy, nie robiąc sobie zdjęcia, choć ja uwielbiałam stać na placu Kazimierza i tak troszkę się pochylić i zerknąć przez łuk bramy. I już tam było widać, że coś tam wisi w przestrzeni pasażu Tertilla i to właśnie był ten księżyc. I to takie przejście w to ten tajemny korytarz. Księżyc widać cieszył się po prostu taką sympatią i serdecznością wśród wielu Tarnowian i też chyba też wycieczek, które zaczęły coraz częściej przyjeżdżać do Tarnowa.
1: No właśnie, tak sobie myślę, że ten efekt został osiągnięty z powodzeniem, bo wcześniej pewnie mnóstwo osób przyjeżdżających do Tarnowa wiedziało, że warto przyjść na tarnowski rynek, zobaczyć tę naszą perłę renesansu, te nasze kamieniczki, ratusz, bazylikę katedralną. Ale nie wszyscy wiedzieli, że warto zajrzeć pod adres
0: rynek 4
1: do pasażu. A teraz jest tam powód, zresztą rozsławiany na wielu różnych zdjęciach, instagramowych chociażby,
0: tak.
1: Bo fakt, że ten księżyc jest malowniczym tłem do zdjęć, spowodował, że takich zdjęć pojawiło się całe mnóstwo, jeżeli chodzi o media społecznościowe.
0: Tak, rzeczywiście ta sytuacja przekroczyła moje najśmielsze wyobrażenia, bo rzeczywiście myśleliśmy, że to może być wielkie wow, no ale to, co się wydarzyło, no to tylko się cieszyć. Ale wracając jeszcze do tych zdjęć, to tak sobie pomyśleliśmy w tym roku, że skoro wówczas się pojawiło tak dużo zdjęć, to w tym roku spróbujmy zrobić konkurs i podczas oficjalnego otwarcia, podczas inauguracji właśnie 19 czerwca, choć ja już teraz pewnie trochę zdradzam, zostanie ogłoszony konkurs Tarnów z Księżycem w tle. I od razu zaznaczam, że proszę nie myśleć i nie iść w tą stronę, że to chodzi mi tylko o to, żeby był Tarnów i ten mój księżyc, ten nasz pasażowy księżyc. Nie, w Tarnowie mamy tak naprawdę co najmniej 3 księżyce. No to jeden, ten, który zawiesimy w pasażu odkryć, jeden ten na naszym herbie, a ten trzeci to gdzie? Takie pytanie? Na niebie, oczywiście. Podobnoż jest też jakiś księżycowy maszkaron. Tak czy inaczej, wolna interpretacja Tarnów z Księżycem w tle. Będzie konkurs ogłoszony, nagród jeszcze nie zdradzam, bo cały czas staramy się o pozyskanie jakiegoś fajnego sponsora. Może ktoś z Państwa, jak będzie słuchać na przykład moją wypowiedź, postanowi nas dofinansować i nagrody będą jakieś atrakcyjniejsze. Bardzo chętnie zapraszamy do współpracy. Może się wtedy nagrodę uda jakąś super atrakcyjną znaleźć. No i to jedna z atrakcji przewidziana na rozpoczęcie 19 czerwca.
1: To ja jeszcze zapytam, bo skoro konkurs ogłaszamy teraz, kiedy księżyc ponownie pojawia się w pasażu Tertilla, to jak przewidujecie termin rozstrzygnięcia tego konkursu? Czy to będzie na zakończenie sezonu?
0: A dokładnie, właśnie w ten sposób identycznie myślimy. Zakończenie sezonu będzie zaraz po Małopolskiej Nocy Naukowców. Dokładnie tak jak w ubiegłym roku. Małopolska Noc Naukowców jest bardzo ważna dla takich miejsc jak nasze, dla centrów nauki i techniki. Stąd też do tego momentu byśmy chcieli, żeby dalej wskazywał to nasze wejście, to nasze główne wejście do pasażu odkryć. No i potem już tam też trochę to jest związane z warunkami atmosferycznymi, bo już się zdarzają przymrozki, coraz więcej zimnych dni, a to jednak jest bardzo konstrukcja lekka. I wolelibyśmy, żeby to została po prostu taka trochę atrakcja sezonowa, na którą się czeka.
1: No właśnie, bo tutaj jeżeli chodzi o taki księżyc, o tą konstrukcję, to jednak też trzeba brać pod uwagę pewne względy bezpieczeństwa. To pozwól, że ja teraz zapytam o sam proces montowania, zawieszania tego księżyca. Czy to oznacza, że na pewien czas 19, czy nawet wcześniej pasaż zostanie zamknięty z użytkowania? Czy będą tam jakieś utrudnienia? Jak to będzie wyglądało?

0: z użytkowania na pewno nie zostanie zamknięty, proszę się nie martwić, będzie można swobodnie to niekoniecznie, ale będzie można przechodzić. Identycznie jak w ubiegłym roku, tam wydzielamy taką ścieżkę bezpieczną do przejścia. W ubiegłym roku nie zapowiadaliśmy oczywiście, kiedy będziemy go wieszać, ale osoby, które przechodziły, tam się tłumek zrobił, wszyscy patrzyli, bo naprawdę wyglądało to spektakularnie. No z montażem jest trochę kłopotu, dlatego że on jest zawieszony dosyć wysoko.
1: I na kilku podporach, prawda?
0: Na kilku, tak zdecydowanie, na czterech takich długich linach i jeszcze sześciu krótkich. No w tym momencie już to naprawdę dosyć stabilna konstrukcja, ale bez wątpienia, żeby ją w ogóle wynieść na tą wysokość, bo mając na uwadze, że sama średnica Księżyca to jest 3,5 metra, a musi być na tyle wysoko, żeby podskakując nikt tego nie dotknął, więc jeszcze tam dodajemy 2,5 metra nad ziemią, no to już jest wysokość, która wymaga zwyżki. To się chyba nazywa podnośnik nożycowy, że takim fachowym tutaj hasłem rzucę. Mam nadzieję, że niebłędnym. I taki podnośnik nożycowy wjeżdża tam w przestrzeń pasażu Tertila. No i panowie, którzy pomagają nam, podobnie jak w ubiegłym roku z firmy, która nam to zasponsorowała, zainstalować księżyc. No i trwa to pewnie tak z kilka godzin na pewno, bo samo pompowanie plus sprawdzenie mocowań, plus potem rozpięcie, potem jeszcze trzeba zwrócić uwagę, którą stroną, czy tą stroną widoczną z ziemi, czy tą wręcz przeciwnie, niewidoczną z ziemi. No i dywagacje oczywiście merytoryczne, jak to powiesić. No spróbujemy zrobić tak, żeby było inaczej.
1: Żeby było inaczej. Ja jeszcze zapytam, bo wiem, że zdarzyła się taka sytuacja, zresztą coraz częściej chyba obserwujemy, że kiedy przychodzi ten sezon letni, jest on dla nas równoznaczny też z sezonem burzowym, więc bywa różnie. Zrywa się wiatr. Wydawać by się mogło, że ten księżyc schowany w tym pasażu Tertila, w otulinie z tych kamienic dookoła, powinien być bezpieczny, a jednak okazuje się, że nie zawsze tak jest, prawda? Mimo tych wszystkich zabezpieczeń.
0: Dołożymy wszelkich starań, by sytuacja się z ubiegłego roku nie powtórzyła, ale wszelkich rzeczy, warunków atmosferycznych nie jesteśmy do końca też w stanie przewidzieć. No w ubiegłym roku mieliśmy naprawdę solidną burzę, nie wiem, to chyba była jakaś komórka burzowa nad rynkiem i wiatr niesamowicie wiał pomiędzy obydwoma bramami, no bo to jest korytarz i spowodowało to, że ten ciąg był jeszcze mocniejszy i tam krzesła by przewracało, bo tam jest obok restauracja. Kwiaty wywróciło, no i spowodowało, że balon, nasz księżyc, poluzowała się tam jedno przyłącz, no i po prostu opadł na dół. No ale ponieważ, że tak naprawdę to jest cały czas balon, to konstrukcja, ten materiał to jest, nie jest taki ciężki, to nawet nie ma takiej opcji, żeby nawet jakby spadł na kogoś, oczywiście tego nie chcemy, żeby się coś takiego zdarzyło, ale nawet gdyby się coś takiego stało,
1: To nie powinien zrobić krzywdy.
0: Nie, absolutnie nie powinien zrobić krzywdy. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by

0: nie chcemy, żeby się coś takiego zdarzyło, ale nawet gdyby się coś takiego stało,
1: to nie powinien zrobić krzywdy.
0: Nie, absolutnie nie powinien zrobić krzywdy, ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by

0: Zagrożenie w planetariach było stuprocentowe, ale się tak też później zastanawiałam, czy osoby, które przyszły bardziej sfotografować się z Księżycem wtłoczonym w tą salę astronomiczną, czy na seansę w planetarium. Cokolwiek by nie było, jakakolwiek byłaby ich motywacja, to zwrócenie uwagi na astronomię i na zainteresowanie jakimiś kosmicznymi tematami na pewno okazało się sukcesem, więc mam nadzieję, że w tym razem również będzie odpowiedź fajna ze strony mieszkańców.
1: No ja myślę, że w tym przypadku powiedzenie można dotknąć gwiazd nabierało zupełnie innego znaczenia, bo faktycznie można było przyjść do pracowni i dotknąć Księżyca.
0: I dotknąć Księżyca, tak. Ale jeszcze mamy taką ciekawostkę. Podczas otwarcia zaplanowaliśmy kino plenerowe, bo wydaje mi się, że o nauce można mówić na różne sposoby. Niekoniecznie jest to ścisła matematyka i tam rachunki, dodawanie, oczywiście to jest bardzo ważne, ale sztuka też niejednokrotnie wypowiada się na tematy naukowe, podejmuje je bardziej fabularnie. I mając na uwadze również piękny jubileusz Tarnowskiej Nagrody Filmowej 40 oraz całkiem niedawno Kino Marzenie obchodziło swoje stulecie, też postanowiliśmy tym razem troszkę tak postawić właśnie na kino plenerowe i przygotowaliśmy dwa filmy. Totalnie skrajne. Jeden z początku XX wieku, tam 1902 roku, tytuł filmu to jest Podróż na Księżyc i on to jest taki 15-minutowy, albo może nawet i krótszy. Bardzo stary film science fiction, pierwszy film science fiction w ogóle. I drugi na zakończenie naszego dnia, Mroczna strona Księżyca, kino koreańskie. Dwa zupełnie odmienne obrazy i spojrzenie na podróże kosmiczne. Ten pierwszy jest naprawdę komiczny, bo tam wyobrażenie o kosmonautach, o astronautach było troszkę jak z bajki, gdzie jest ten, co tam leci, co wsiada do tej rakiety, no to ubrany w taki płaszcz gwieździsty, z czapą stożkową.
1: Jak Superman albo czarodziej.
0: Jak jakiś taki klasyczny czarodziej wsiada do wielkiej armaty, z tej armaty go wystrzeliwują, on tak przelatuje przez tą przestrzeń kosmiczną, no i bach, trafiają w oko Księżyca. I nie jeden, i ich tam kilku do tej armaty jest pakowanych i wystrzeliwanych, a potem już nie wiem jakim sposobem, ale też z tego Księżyca wracają i oni to przeżywają. No więc dla perspektywy, jak bardzo rozwinęła się wiedza, jak bardzo nastąpił postęp technologiczny, proponujemy na zakończenie o 20.10 kino plenerowe taki trochę widowiskowy koreański film science fiction. Mhm. Kino koreańskie, bardzo popularne ostatnio na wielu platformach streamingowych. Perspektywa zupełnie inna. Zapraszam do obejrzenia jednego i drugiego i wyrobienia sobie własnego zdania.
1: Zapraszamy. Gdzie będzie się to kino odbywało?
0: W pasażu Tertila.
1: W pasażu Tertila, czyli tak. Pod Księżycem.
0: Pod Księżycem, tak, będzie ustawiona, mamy zamówiony taki duży ekran LED, więc na ekranie LEDowym. Krzesełka będą ustawione wzdłuż, scena też i między innymi będą te dwie projekcje filmów. Ale też chcielibyśmy zainteresować wszystkich mieszkańców, dlatego postanowiliśmy zrobić quiz o Księżycu. Kto przyjdzie i będzie miał ochotę zmierzyć się ze swoją wiedzą, albo nawet dowiedzieć się czegokolwiek o Księżycu, nie tylko z takiej astronomicznej branży, tylko też nawet jakiejś społecznej, to zapraszamy do naszego quizu. Będą pytania zadawane do mikrofonu. No i każdy będzie mógł odpowiedzieć. Proszę Państwa, będzie zabawy co niemiara. Zapraszamy też na ten quiz. Mówiliśmy o piątku, czyli 19 czerwca, a ja teraz opowiem Państwu chociaż w dwóch zdaniach o następnym dniu, czyli o sobocie. I będzie to misja naukowa Kordylewski. miejsce wydarzenia Akademia Tarnowska. Będą puszczać balon stratosferyczny. Dużo informacji na ten temat na naszych stronach, po co się w ogóle puszcza balon stratosferyczny, jakie badania są przeprowadzone. Będą spotkania z naukowcami, zarówno z Akademii Tarnowskiej, jak i zaproszonymi gośćmi. Fajna współpraca pomiędzy pasażem a Akademią Tarnowską. Tu będzie miała akurat

0: Będziemy tam na miejscu, będziemy starać się właśnie robić dobrą popularyzację. Oni jako naukowcy, jako koło naukowe będą realizować tą swoją misję puszczania balonu stratosferycznego. Naszym zadaniem będzie zadbanie o to, by dobrze opowiedzieć, na czym ta misja polega i po co się to właściwie robi. Taka dobra popularyzacja na miękko, dostępna dla wszystkich, dla tych, co mają już dużą wiedzę, jak i dla tych, którzy po prostu przyjdą z ciekawości zobaczyć, co się tam będzie działo. Dwa dni dla Państwa z nauką, z pasażem odkryć. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Na atrakcję pasażu odkryć zapraszała kierowniczka placówki Joanna Babula, a ja przypomnę, wielka inauguracja Księżyca w pasażu Tertila już w piątek 19 czerwca. Początek o godzinie 18, a o wydarzeniu piszemy też na Tarn.

swoje własne skojarzenia z tym tytułem, ale ciekawe jest to, że to mogą być błędne skojarzenia, bo o ile rzeczywiście późniejsze odsłony opowieści o Rambo bywały takimi już bardzo popkulturowymi albo politycznymi, ideologicznymi opowieściami, w których faktycznie Rambo bywał już taką karykaturą samego siebie, o tyle pierwszy Rambo, ten właśnie, który zobaczymy, film z roku 1982, to całkowicie inna opowieść, niezwykle autentyczna, opowiadająca o weteranie wojny w Wietnamie, który jest człowiekiem pozostawionym samemu sobie, niezaopiekowanym przez system, całkowicie rzuconym na pastwę losu, a jest przecież

weteranie wojny w Wietnamie, który jest człowiekiem pozostawionym samemu sobie, niezaopiekowanym przez system, całkowicie rzuconym na pastwę losu, a jest przed

0: dość trudniej jest opowiadać o emocjach i moim zdaniem Rambo trochę też na ten temat mówi. To też jest bohater całkowicie zamknięty, który nie ma nikogo, komu mógłby opowiedzieć o swoich cierpieniach, więc myślę, że seans filmu Rambo Pierwsza Krew może być na wielu polach rzeczywiście zaskakujący, a może też pewnym zaskoczeniem dla Państwa będzie na przykład to, że Rambo jest adaptacją powieści Davida Morella, powieści nawet moim zdaniem odrobinę bardziej brutalnej, która no, też bardzo dużo mówi na temat stanu psychicznego głównego bohatera. On toczy tam najróżniejsze monologi. Dzięki tej powieści możemy dowiedzieć się trochę więcej na temat no właśnie też tego niezwykłego pojedynku głównego bohatera z miejscowym szeryfem. Proszę Państwa, no naprawdę niezwykle dużo rzeczy można powiedzieć o Rambo, wokół Rambo. To jest też film, który wpisuje się w rewolucję dystrybucyjną, bo przecież już to jest film, który bardzo często był oglądany na kasetach VHS, a nie w kinie. To też film wyprodukowany przez małą wytwórnię Karolko, która stała w zasadzie za jednymi z najważniejszych filmów lat 80. To też film, który wpisuje się w ogóle w trend gwiazdorski. Lata 80. to czas, kiedy niezwykłą karierę robią właśnie wyraziste, męskie gwiazdy, często o imponującej muskulaturze, więc jak najbardziej Sylvester Stallone w Rambo może być takim punktem wyjścia do tej opowieści. Opowieści o wielu innych władcach naszej zbiorowej wyobraźni, takich jak Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal czy Jean-Claude Van Damme. Więc myślę, że warto przyjść, zobaczyć Rambo, przemyśleć ten film już na własną rękę, ale też o nim z nami porozmawiać, bo klasycznie każde spotkanie DKF-u to jest moja krótka prelekcja, później oczywiście film, a potem dyskusja, w której możemy połączyć te nasze wszystkie wrażenia, skonfrontować nasze opinie. Myślę, że warto, proszę nie kierować się stereotypami i jakimiś uproszczeniami. Porozmawiajmy o Rambo, zobaczmy, co naprawdę w tym filmie się kryje.
1: Przekonuje prowadząca dyskusyjny klub filmowy Kaja Łuczyńska, a projekcja filmu Rambo Pierwsza Krew w kinie Marzenie 17 czerwca o godzinie 18. Tanie mieszkania powstaną w dawnej szkole w Wokowicach. Właśnie podpisana została umowa z projektantem inwestycji w ramach SIM Małopolska, mówi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.
2: 40 mieszkań to jest projekt realizowany w Okocimiu. Mieszkania są oczywiście wytynkowane, w środku wymalowane, już są wszystkie instalacje potrzebne i w tym momencie trwają już takie końcowe, ostatnie prace związane z terenem na zewnątrz, jego niwelacją, budową alejek, ścieżek, odwodnień, sianiem trawy. Mieszkańcy klucze będą mogli otrzymać początek września, a może nawet na końcu sierpnia uda się już te klucze przekazać. Kolejna lokalizacja to są Wokowice. Tam mieliśmy budynek po starej szkole, w której funkcjonuje cały czas przedszkole, jeszcze w dolnej części. Ten budynek również wnieśliśmy aportem do spółki. Tam będzie realizowane 14 mieszkań. To będzie kilka mieszkań trzypokojowych i dwupokojowe z miejscami parkingowymi. Została podpisana umowa z projektantem. Mają chyba 9 miesięcy, jak dobrze pamiętam, na przygotowanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę i wszystkich niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji. Zadeklarowali, że jest szansa, że jeszcze do końca tego roku cała dokumentacja projektowa powstanie, a to dawałoby asumpt do tego, aby najdalej w drugim kwartale roku przyszłego rozpocząć realizację. Tym samym oczywiście w międzyczasie będą ogłaszane nabory na chętnych na te mieszkania.
1: A ja przypomnę, modernizacja szkoły w Wokowicach powinna rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku.
3: SK Tarnów News.
1: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej zainaugurowało kolejny sezon artystyczny. Miłośnicy muzyki mogą zacierać ręce i planować wizyty, bo placówka zaprezentowała kompletny program wydarzeń aż do listopada. Jacy artyści w tym czasie odwiedzą Kąśną, jak dwór i park zostały przygotowane dla odwiedzających, o tym wszystkim w rozmowie z dyrektorem Centrum Paderewskiego Łukaszem Gajem.
4: Czerwiec nam upłynie pod znakiem rocznicy śmierci, 85. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. I tutaj gratka dla melomanów, rzeczywiście Daniel Yu, zdobywczyni czwartej nagrody na międzynarodowym konkursie chopinowskim, przyjęła nasze zaproszenie bardzo rozchwytywana,

0: młoda, znakomita pianistka, która fenomenalnie zaprezentowała się na finale konkursu. Rozchwytywana, tak jak wspominałem, przez wszystkie sale koncertowe świata. Bardzo się cieszę, że tutaj właśnie 28 czerwca w dworze da recital Chopinowski.
1: Jest też taka propozycja lipcowa. Ja myślę, że tutaj właśnie ukłon w stronę tych, którzy być może jeszcze nie do końca dobrze się czują z tą muzyką klasyczną, muzyką instrumentalną. Będą utwory, które kojarzą się nam z serią filmową o Jamesie Bondzie.
0: Tak, ale też będzie przemycony kwartet kameralistów Opery Śląskiej. Będą to takie aranżacje nieoczywiste, stylizowane właśnie w kierunku troszeczkę, nie chcę powiedzieć muzyki klasycznej, ale będzie kwartet smyczkowy, więc on zawsze ubogaca te aranżacje. A Marta Król jest znana naszym melomanom, znakomita wokalistka z niesamowitym talentem, z niesamowitą wrażliwością. Przedstawi te piosenki z filmów Jamesa Bonda, które wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy nucimy sobie.
1: I na pewno rozpoznajemy, kiedy brzmią już pierwsze takty. To powiedzmy w takim razie o tym sierpniowym jubileuszowym Bravo Maestro. To jest wydarzenie, które także jest doskonale łączone i kojarzone z Kąśną.
0: To będzie wyjątkowy festiwal, ponieważ jubileuszowy, 30 lat festiwalu Bravo Maestro. Jak przy każdym jubileuszu staramy się wracać do twórców tego znakomitego festiwalu, który jest flagowym festiwalem Centrum Paderewskiego i nie inaczej będzie w tym roku. Wadim Brodzki, Waldemar Malicki, Tomasz Strahl pojawią się na naszej scenie koncertowej. Wadim Brodzki ze swoim projektem The Beatles, Waldemar Malicki z Kwintetem Śląskich Kameralistów, Malicki Piano jak zwykle zaskoczy naszą publiczność, a maraton muzyczny będzie oparty też o tych artystów, m.in. Wadim Brodzki, Waldemar Malicki, Tomasz Strahl i co ciekawe dwoje młodych adeptów sztuki muzycznej, Julian Brodzki, Margarit Brodzki, to są dzieci Brodzkiego, znakomici instrumentaliści, którzy święcą są triumfy na salach koncertowych już europejskich. Wadim Brodzki postanowił również ich naszej publiczności tutaj w Kąśnej zaprezentować. Towarzyszyć im będzie prorektor Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego na fortepianie Grzegorz Biegas.
1: To zapytam teraz o wydarzenia jesienne. W październiku coś dla tych, którzy pamiętają i bardzo lubią twórczość Wojciecha Młynarskiego.
0: Tak, Młynarski bynajmniej znakomity projekt Wojtka Myrczka. Tutaj w opracowaniu również fortepianowym Krzysztofa Herdzina. Znakomity projekt. Młynarski jest marką samą w sobie. Wojtek Myrczek również, Krzysztof Herdzin również. Myślę, że to będzie wspaniały jesienny wieczór w Kąśnej.
1: No i listopad, który będzie kończył powoli sezon artystyczny. Wtedy kolejna edycja festiwalu Viva Polonia.
0: Tak, Viva Polonia. Zapraszamy już 8 listopada na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. To będzie drugi raz, kiedy ta orkiestra w Kąśnej zaprezentuje swój program. Natomiast 11 listopada Diwy Polskiej Estrady. Ania Rusowicz, wokal i Rafał Stępień, fortepian. Bardzo się z tego cieszę, że Rafał Stępień przyjął nasze zaproszenie. To jest tarnowianin, absolwent szkoły muzycznej w Tarnowie. Znakomity aranżer, znakomity pianista. Święci triumfy w salach koncertowych Polski i Europy. Bardzo się cieszę, że z Anią Rusowicz zaprezentują utwory z repertuaru Anny German, Ireny Santor, Nataszy Zylskiej czy Anny Jantar. To będzie na pewno wyjątkowe świętowanie 11 listopada, ale oczywiście spektakl. Spektakl również, bo spektakl jest tą solą tego festiwalu dla młodzieży. W tym roku spektakl poświęcony znakomitemu polskiemu reżyserowi Andrzejowi Wajdzie, ponieważ w tym roku jest jednym z jubilatów tego roku. Wajda od Coplicowa po Hollywood. Wyznaczyliśmy sobie taki cel jako instytucja, żeby być traktowani poważnie. Musimy traktować poważnie melomanów, ale również artystów, którzy do nas przyjeżdżają. Te nazwiska, o których my tutaj rozmawiamy, żeby wstrzelić się w te daty, na których nam zależy, musimy praktycznie, sezon dobiega końca, my już rozpoczynamy rozmowy z artystami na przyszły sezon. Ale tak naprawdę wynika to z tego, że chcemy bardzo poważnie traktować tych wszystkich, którzy do Kąśnej przyjeżdżają, czyli naszych melomanów, czyli naszą publiczność. Jeżeli ktoś w miesiącu marcu, kwietniu dostaje już plan na cały rok, może sobie też zaplanować wizytę w Kąśnej. Nie chcemy, żeby to się działo z tygodniowym czy miesięcznym wyprzedzeniem. Bardzo poważnie do tego podchodzimy, poważnie traktujemy naszych melomanów, dlatego staramy się i dokładamy wszelkich starań do tego, żeby ten program już od lat, w miesiącu marcu, przełom marca i kwietnia był dostępny już na cały rok.
1: Mhm. Proponujecie Państwo muzykę zazwyczaj klasyczną, czasem muzykę rozrywkową, ale w wydaniu instrumentalnym. Zapytam w takim razie o zainteresowanie. My mamy wciąż taką dużą rzeszę tych melomanów, tych osób,

0: które lubią tego słuchać.
1: Zdecydowanie mamy, natomiast to nie zwalnia nas z obowiązku do pozyskiwania nowych odbiorców. Dlatego program co roku staramy się tak go ustawić, żeby każdy znalazł coś dla siebie, żeby to grono tych melomanów, którzy przyjeżdżają do Kąśnej, cały czas rosło. Nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie na muzykę stricte klasyczną, chociaż oczywiście ona jest najbliższa mojemu sercu. Natomiast zawsze musimy sobie zadać pytanie, jaką grupę odbiorców mamy i co chcemy zrobić. Kąśna jest oddalona od najbliższego miasta o 40 km, tak jak od Tarnowa czy dużego miasta Nowy Sącz, już nie mówię od Krakowa. Więc my generalnie musimy naszą ofertę kierować w ten sposób, żeby zainteresować jak najszersze grono odbiorców, ale to ma również oddźwięk taki, że ci, którzy przyjadą na koncert poświęcony piosenkom Jamesa Bonda, zainteresują się być może na przykład festiwalem Bravo Maestro, który za chwilę nadchodzi. Więc musimy łączyć to, co w pierwszej chwili wydaje się nie do połączenia, czyli przemycać muzykę klasyczną, przemycać tą muzykę, która nie jest najpopularniejsza i nie ma największej rzeszy odbiorców, ale z drugiej strony to, co zawsze powtarzam i od samego początku, kiedy objąłem Kąśną, poziom artystyczny tych koncertów jest tutaj priorytetem. On determinuje to, kto w Kąśnej może występować, kogo zapraszamy do Kąśnej i kogo naszej publiczności prezentujemy. Kąśna musi być miejscem magicznym pod względem tego, że poziomu artystycznego. To jest dla mnie najważniejsze i tak staram się dobierać co roku artystów, zapraszać artystów i ten program, żeby nie tylko każdy znalazł coś dla siebie, czyli balansując na pograniczu muzyki rozrywkowej i klasycznej, ale też żeby to były pomysły ciekawe, świeże, ale przede wszystkim wykonane na najwyższym poziomie artystycznym.
0: Panie dyrektorze, do Kąśnej przyjeżdżają artyści, przyjeżdżają uczestnicy festiwali warsztatów, przyjeżdżają melomani, a czy przyjeżdżają też na przykład wycieczki zainteresowane historyczną przeszłością tego miejsca?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ rzeczywiście cały czas musimy pamiętać o tym, że jest to jedyna w świecie zachowana posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo się cieszę, że w tym roku udało nam się pozyskać grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poszerzenie naszej działalności muzealnej, więc w tym roku będziemy się zajmować tym. Mam nadzieję, że to nasze zwiedzanie będzie urozmaicone. Będą multimedia, będzie wirtualny spacer w dworku, po którym oprowadzał będzie Ignacy Jan Paderewski i Helena Paderewska. Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu, myślę, że na jesień on wystartuje, więc wtedy będę mógł też więcej uchylić rąbka tajemnicy, na czym on będzie polegał, ale idziemy w kierunku multimediów, wirtualnego spaceru, żeby też uatrakcyjnić tą formę zwiedzania dworku, który jest przepiękny, który jest unikalny, no jest ewenementem w skali nie tylko kraju, ale tak jak mówię świata, bo jest to jedyna zachowana posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego na świecie.
2: SK Tarnów.
0: Oczywiście zapraszamy do Kąśnej. Tym, którzy chcieliby tam zajrzeć, zobaczyć, obejrzeć, być może zapukać do dworu, wytłumaczmy, w jakich momentach, w jakich terminach można się tam zjawić i na jakich zasadach to zwiedzanie się odbywa.
1: Zwiedzanie dworu Ignacego Jana Paderewskiego jest możliwe od wtorku do niedzieli. Ważna jeszcze bardzo rzecz dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić Kąśną. Od pierwszego koncertu, czyli od 19 kwietnia do 11 listopada działa nasza kawiarnia. Maestro, serdecznie do niej zapraszam. Ona jest również czynna. Ona jest czynna w godzinach wtedy, kiedy jest czynne muzeum. Dokładnie tak samo te godziny są spójne, więc ci, którzy przyjadą do muzeum, mogą również skorzystać z naszej oferty kawiarnianej. Mogą spokojnie w anturażu naszego pięknego parku zanurzyć się w ciszy, wypić dobrą kawę i serdecznie do tego zachęcam.
0: No właśnie, poruszył pan ważny temat, przepiękny park. Teraz mamy wiosnę, najpiękniejszy bodaj moment w ciągu całego roku, kiedy ten park się budzi. Nie możemy nie zauważyć, że państwo również do każdego sezonu i ten park musicie przygotować. Wiele pracy już zostało włożone w to, żeby to otoczenie dworu prezentowało się jak najlepiej, prawda? Przypomnijmy, co zostało zrobione.
1: Zdecydowanie tak. Ostatni projekt na 1 200 000 zł pozyskany przez naszego organizatora, powiat tarnowski. Ogromne ukłony tutaj w kierunku zarządu pana starosty Jacka Chudymy. 1 200 000 dla Kąśnej na renowację całego obejścia, wymianę kostki betonowej na granitową, odwodnienie fundamentów, ale również doposażenie sali koncertowej w nowe oświetlenie. To wszystko są rzeczy, które możemy robić dzięki naszym organizatorom, powiatowi tarnowskiemu i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co serdecznie dziękuję, ponieważ te prace sukcesywnie one

odwodnienie fundamentów, ale również doposażenie sali koncertowej w nowe oświetlenie. To wszystko są rzeczy, które możemy robić dzięki naszym organizatorom, Powiatowi Tarnowskiemu i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co serdecznie dziękuję, ponieważ te prace sukcesywnie one

0: Kwoty elewacji naszego dworu to są kwoty przekraczające 1 000 000 zł, więc to są duże kwoty dla nas jako instytucji, więc musimy się naprawdę do tego bardzo, bardzo dobrze przygotować.
1: Proszę pozwolić, że zapytam jeszcze o takie prace konserwatorskie, jeżeli chodzi o zachowanie drzew, drzewostanu, krzewów, tego wszystkiego, co się roślinnie znajduje w parku, bo wiadomo, że to też ulega pewnym uszkodzeniom, zważywszy na warunki pogodowe, jakie mamy w ostatnich latach. Tam też trzeba sporo tej pracy włożyć, żeby park wyglądał.
0: Tak. Staramy się, żeby ten park był utrzymany, te 16 hektarów, jak najbardziej oczywiście zgodnie z zaleceniami konserwatora, więc staramy się, żeby był, ale jak najbardziej otwarty, więc naszym największym problemem nawet nie są takie rzeczy jak szkody, które są powodowane przez burze, one też istnieją, natomiast największym problemem są tak zwane samosiejki. To jest największy problem, ponieważ na 16-hektarowym parku, który praktycznie musi być utrzymywany w stanie pierwotnym, tych samosiejek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc to jest ciężka praca naszych wszystkich pracowników, którzy się tym zajmują, żeby te samosiejki rokrocznie ten park z nich oczyszczać. I to jest tak jakby syzyfowa praca, bo tego nie da się zrobić raz i mamy załatwione. My to musimy robić co sezon tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, żeby przygotować park do tego, żeby on w sezonie był przejrzysty, żeby był zadbany, żeby był wyczyszczony, to ta praca jest praktycznie przez naszych pracowników wykonywana rokrocznie, no i można powiedzieć, że nosi znamiona syzyfowej, bo tak jak mówię, to wszystko zawsze odrasta. Tego nie można zrobić raz i mieć załatwione, tylko po prostu to nasi pracownicy tutaj przykładają ogromną, ogromną staranność do tego, żeby ten park co roku na wiosnę i na sezon był przygotowany jak najlepiej.
1: Panie dyrektorze, a czy w ostatnich latach zdarzyła się taka sytuacja, że ze względów na przykład na choroby, na różnego rodzaju uszkodzenia, obumieranie, trzeba było na przykład jakieś drzewa wycinać?
0: Mamy nawet w głównej części parku mamy jedno takie drzewo, które już jest dawno do wycięcia, bo już dawno uschło, ale tak wpisało się w krajobraz, że co roku mówię, że nie, że jeszcze nie w tym roku, bo wpisało się tak znakomicie, że nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby tego drzewa nie było. Natomiast rzeczywiście musimy przeprowadzać takie prace, nie tylko jeżeli drzewo uschnie, ale też na przykład takie, które, nie wiem, na skutek jakiejś wichury pęknie lub stwarza zagrożenie dla zwiedzających. To jest, musimy też sobie po prostu przyjąć pewne priorytety. Jeżeli drzewa zagrażają obecności zwiedzających, melomanów, którzy przebywają na terenie parku, no musimy wtedy podejmować takie działania, żeby po prostu bezpieczeństwo przede wszystkim. Rozumiemy, że substancja musi zostać zachowana w oryginale jak najbardziej, natomiast no, jeżeli coś zagraża bezpieczeństwu spacerujących po parku, no musimy wtedy interweniować.
1: Domyślam się, że nie są to łatwe decyzje.
0: To są bardzo trudne decyzje, jeżeli chodzi o te drzewa, które rzeczywiście są zachowane, są od początku w parku i od czasów Ignacego Jana Paderewskiego, ale mieliśmy takich sytuacji dosyć dużo. Staw również bardzo mocno degradował brzegi, te drzewa podmywało brzegi, te drzewa wpadały nam do środka. Tu też dzięki staraniom Zarządu Powiatu Tarnowskiego zabezpieczyliśmy te brzegi, to się już nie dzieje, ale to są trudne decyzje. No, musieliśmy wyciąć też kilka przepięknych topoli, które znajdowały się bezpośrednio w granicy torów kolejowych. No, one też stwarzały zagrożenie, więc musieliśmy podjąć decyzję, czy zapobiegamy temu zagrożeniu, czy czekamy, aż coś się wywróci na tory.
1: O atrakcjach i urokach Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej opowiadał dyrektor placówki Łukasz Gaj. Nasza rozmowa na tarnów.sk.pl, a program wydarzeń tegorocznego sezonu artystycznego znajdziecie na stronie centrumpaderewskiego.pl.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mik i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach i nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad bilion dolarów. Bilion to jest 1,12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym kanału.

0: maski do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV.

Radio SK. Ej, tu Dagna, wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych? Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 26.10 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega

0: 7.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
2: Kalambury, przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
8: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
7: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
9: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na sis.edu.pl. Create your life.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha, gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: RRSO 0% a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg. Kalambury? Łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
6: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026

0: Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
2: Michał Raszczyński, Bigos Myśliwski, konkursy z nagrodami oraz zabawy dla dzieci. Tak zapowiada się niedzielny piknik motocyklowy w Niedzieliskach. Wydarzenie odbędzie się na miejscowym boisku sportowym. Wstęp wolny. Tymczasem Solski Chór zaprasza jutro na koncert Dzień Dobry Piosenko. Hity wielkiego ekranu. Zabrzmią piosenki musicalowe, kabaretowe oraz filmowe. Dla jednych będzie to sentymentalna podróż, a dla innych okazja, by odkryć znane piosenki na nowo. Wydarzenie rozpocznie się o 19 na scenie Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
4: No szok. Szok.
5: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy w szpitalu.
3: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie między innymi w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
6: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
3: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
7: I jak sobota to?
8: Jest robota do zrobienia!
7: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
9: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
7: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście SK robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg.

0: 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: i można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
17: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
4: i po reklamie.

0: Ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, burzenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esk Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
4: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni. No i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej. A teraz numer, który opanował internet. David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: kardio na siłownię, to tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było, bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
13: Wykorzystaj

oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
3: I po reklamie. Ask.

0: Przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie

0: wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 20 czerwca.

0: Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
3: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Breszczyński to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych konkursów poświęconych sztuce ludowej w Polsce. Już jutro odbędzie się finał 63. konkursu Malowana Chata w Zalipiu. Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie tradycyjny festyn. W programie warsztaty, występy, animacje i konkurs. Tymczasem pasaż odkryć w Tarnowie zaprasza najmłodszych na cykl Niedziela w Planetarium. W programie 3

0: oraz dinozaury, historia przetrwania o 14.30.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
2: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było, okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
3: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
4: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii i wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta...

0: A nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć Jeska, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta...

0: A ty drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra.

0: Roleta zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach, to szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Ma. Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień?

0: Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediator

0: Podczas Tatra Fest wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
1: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK, nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję, jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem. Aha.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.

0: spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
11: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
12: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
17: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.

Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? No nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Momo, Hearts Keeps a Beat, Olly Murs, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14, a my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
8: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
9: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
8: I to masz od ręki?
9: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
8: I nie tracisz czasu.
9: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
10: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
13: I po reklamie.
14: SK

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Can't Deny It, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? Bo chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki.

0: Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
2: SK Tarnów. Na czasie.
3: Michał Raszczyński. Dziś Blue Velvet, impreza pod hasłem Dance Club, rozkręca DJ Arty. Przygotujcie się na energetyczną zabawę do białego rana. Sporo będzie się też działo w Gold Angels. Zaplanowano koncert. Na scenie wystąpi duet Beka i Kubik. W Alfie Cordy przejmuje konsolę i podkręca tempo do maksimum. Energia, decybele i rock'n'rollowy duch w czystej postaci. Tak zapowiada się sobotni wieczór w piwnicy, przepraszam. Wystąpi zespół Orgasm Matron. Jak słyszycie, każdy coś dla siebie znajdzie. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
5: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
6: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
4: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejsze sprzęty. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
7: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was. Gram Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Drysko 4 pory roku Weste 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz.

0: Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Jamali Policeman, Pratujeska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100

pasów, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: O.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
4: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
3: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
5: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisa i Odkochaj. My was kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj. I mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
16: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV.

0: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
1: Luzik.
2: Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik, to jak to, poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
4: Ja też się super bawiłem.
5: Ja się dobrze bawiłam.
2: Nie, tymi no, nagrywkami, dobrze. Wideo.
3: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
2: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
3: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
2: Tak.
3: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
2: Tak, bardzo.
3: Jesteś za?
2: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angelo. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B, a tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Westa, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze. Wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu

0: modernizacyjnego.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. And we go.

0: Kuba Mizaja i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside, 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami, wstęp wolny. Skoda.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
10: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości technologiczne.

0: I poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
1: I po reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: sytuacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026.

0: 2019 roku.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
10: I po reklamie.
11: SK Tarnów. Na czasie.
12: Michał Reszczyński. Bigos Myśliwski.

0: 19 na scenie Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.
1: Muzyką się żyje. Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
2: The song I knew it, I knew you came about.
1: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escobar Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 na ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mikisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Janki Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć. Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. Ja dziś o 21:00 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1000, 10. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować, albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki do

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: I właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie. Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel. Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu Wesce, potańczyliśmy przy okazji, na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno Wesce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again, no to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się Wesce.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza,

0: a ja dostaję rachunki z kosmosu. Radio SK. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: or another. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

9. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
0: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
0: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak.
2: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz

0: Zawsze można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
4: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
3: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na Face to Face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Mati Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: I dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? No, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3990.

0: 99 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak Pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Kalambury? Łatwe hasło.
11: Ostatnio też tak mówiłaś.
12: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
10: Dobra, pokazuję.
12: Słońce?
11: Dom?
12: Ciepło?
10: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
14: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
13: I to masz od ręki?
14: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
13: I nie tracisz czasu.
14: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
15: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
16: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2020.

0: 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18. A na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwogang Majko? Wszystkie marzenia. To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
6: I po reklamie.
7: SK Tarnów. Na czasie.
8: Michał Breszczyński to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych konkursów poświęconych sztuce ludowej w Polsce. Już jutro odbędzie się finał 63. konkursu Malowana Chata w Zalipiu. Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie tradycyjny festyn. W programie warsztaty, występy, animacje i konkurs. Tymczasem pasaż odkryć w Tarnowie zaprasza najmłodszych na cykl Niedziela w Planetarium. W programie 3 pokazy edukacyjne. Naturalna selekcja o 10.30, magiczny globus o 12.30 oraz dinozaury Historia przetrwania o 14.30.
9: Muzyką się żyje.
10: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
11: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
12: Co tam się będzie działo?
11: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
10: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tour zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty. Ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, święto dobrych rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, a my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Ale sztosy.
9: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk

0: Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie

0: skargi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
14: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo więcej, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
13: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
14: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
13: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix.

którego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl. A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy, 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: I o reklamie. SK.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie. Bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
4: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
5: Michał Raszczyński. Dziś Blue Velvet, impreza pod hasłem Dance Club, rozkręca DJ Arty. Przygotujcie się na energetyczną zabawę do białego rana. Sporo będzie się też działo w Gold Angels. Zaplanowano koncert. Na scenie wystąpi duet Beka i Kubik. W Alfie Cordy przejmuje konsolę i podkręca tempo do maksimum. Energia, decybele i rock'n'rollowy duch w czystej postaci. Tak zapowiada się sobotni wieczór w piwnicy, przepraszam. Wystąpi zespół Orgasmatron. Jak słyszycie, każdy coś dla siebie znajdzie. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
6: Muzyką się żyje.
7: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
7: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
9: Luzik.
10: Arbuzik.
11: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
10: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
12: Ja też się super bawiłem.
13: Ja się dobrze bawiłam.
10: Nie, z tymi nagrywkami, wideo.
11: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
10: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi stingami gniotków.
11: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.

0: na to, żeby zagrać, Maja?
1: Tak, bardzo.
0: Jesteś za?
1: Tak, żeby wszyscy słuchali.
2: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milky sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
3: Imprezka.
2: Minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi

to jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi

0: Można przy nim śpiewać, tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren, ale moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki, oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę, będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
7: Michał Reszczyński. To będzie kosmiczna podróż. Kolejne spotkanie Młodzieżowego Klubu Fantastyki poświęcone będzie Gwiezdnym Wojnom. To okazja, by porozmawiać o filmach, serialach i książkach, czy grach z tego uniwersum. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 18 czerwca o godzinie 16.30 w czytelni Czasopism przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie. Tymczasem już 14 czerwca hala Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Krupniczej 8 gościć będzie uczestników Mistrzostw Województwa Małopolskiego Polskiego Masters w tenisie stołowym.
8: Muzyką się żyje.
9: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przyjmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
10: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
9: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival

Drag z zespołem Baim, wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest model Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla Was na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez Was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bier szkło i dawaj do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Zet.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrosty hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Tak Wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Barygado, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogłem ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy, 5 twarzy.
1: Co jest?
0: 5 twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztamy imię. Nawet jak dostaję to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.